0: jest SK Rock.
1: Trwa zmasowany rosyjski atak m.in. na Lwów i Kijów. RCB jednak odwołało alerty. Internet pod lupą przez całą dobę. Patrole przy szkołach zostają. To ustalenia po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach.
2: SK Rock. Raport.
1: Jest szósta. Michał Poklękowski, dzień dobry, zapraszam na pierwszy dziś wtorkowy raport. Na początek Ukraina. Trwa zmasowany atak m.in. na Lwów i na Kijów, w tym ostatnim po tym jak pocisk balistyczny uderzył w wieżowiec, zginęły co najmniej dwie osoby, 9 jest rannych. Drony zaatakowały Lwów tuż po czwartej. Cały czas słychać alarmy i głośne eksplozje. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alertę RCB, które chwilę później odwołano. Jak jednak centrum ostrzega, że sytuacja jest dynamiczna i można spodziewać się kolejnych SMS-ów.
2: To jest raport.
1: Patrole przy szkołach zostają, internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. A w ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce, Podwyżkowem i w Warszawie. Jakie są efekty tych policyjnych działań? O tym Michał Skolimowski.
3: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
4: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
3: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, dodawał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów.
3: W związku z falą dezinformacji minister na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
1: Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces czterech oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marywilska. Szczegóły zna Mateusz Chłyston. Dlaczego sąd zdecydował o utajnieniu procesu? No i co z piątym oskarżonym w tej sprawie?
6: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Popularna amerykańska aktorka Selma Blair została zatrzymana w związku z agresywnym zachowaniem w samolocie lecącym z Los Angeles do Nowego Jorku i spowodowania obrażeń u dwóch członków personelu pokładowego. Takie informacje przekazała agencja AP. Jeden z mężczyzn został przez nią dotkliwie pogryziony. Blair, dodam, grała w takich filmach jak Szkoła Uwodzenia, Legalna Blondynka i Hellboy.
0: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire. Pogoda.
7: Dajcie spokój, żebyście teraz się nie rzucali na kogo i nikogoś nie gryźli, bo jest jesień i może trochę popadać w Olsztynie, może popadać w Krakowie i w Katowicach, ale generalnie nie jest źle. Nie trzeba się na nikogo rzucać, jest okej. Okay. Słonko będzie świecić, ale póki co to takie już jednocyfrowe te temperatury. W Suwałkach 3. Wybieracie się do Suwałk?
8: Bo, na razie
7: prawda?
8: Nie.
7: Ja też chyba na razie nie. No, tak sobie jedziesz do Suwałk?
8: Chwilowo nie. Nie. Drodzy Państwo,
7: tam zimno,
8: dzisiaj dzień bez stanika mamy, także w Suwałkach ubierzcie stanik. Sprawdźmy w studio, kto się zastosował. Michał?
9: Rozpiąłem.
7: Poczekaj, pokaż. Koszulę. Nie, nie ma. A ty, koń, że masz
8: ja?
7: Stanik?
8: Nie mam dzisiaj.
7: Nie masz, nie, ja zawsze mam, bo ja lubię.
0: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
8: Dzisiaj też dzień sceptyków, dlatego pytamy, w co nie wierzysz?
7: No właśnie, dlatego nie ma naszego kochanego Wojtka Góralskiego, bo to jest nasz największy sceptyk tutaj w tym studiu.
9: Nie, ale... tylko sceptyk.
8: A co jeszcze?
7: Czekaj, Michał, rozwiniemy ten temat.
9: Później.
7: Nie wierzysz w Wojtka?
8: Messengerski rok, drodzy Państwo, do Waszej dyspozycji. Kim jeszcze jest Wojtek?

0: Wstajemy, kochani. Wstajemy, wstajemy. Szkoda takiego dnia. Pobudka, pobudka, kto rano wstaje, temu co?
1: Eskarok.

0: dzisiaj nie pytamy, czy wiecie, czy nie wiecie, tylko czy wierzycie, czy nie wierzycie i w co?
1: No, no właśnie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Sceptyków. Ja generalnie jestem z takich ludzi, co to wierzą. Pod tytułem, że właściwie nie ma rzeczy niemożliwych. Ale już po pierwszej mojej prognozie pogody stwierdzam, że raczej nie wierzę w to, że kiedyś będzie ze mnie pogodynka. Raczej pogodynka ze mnie, jak mawiała babcia, jak z koziej dupy trąba.
0: Przez grzeczność nie potwierdzę. Ja nie za bardzo wierzę w to, że nasza reprezentacja zagra piłkarskę. Oczywiście jeszcze jakiś kiedyś dobry mecz. W to nie wierzę. Nie wierzę, że awansują do jakiegoś dużego turnieju. Nie za bardzo wierzę, że Trump jest ziemianinem. Wydaje mi się, że przyleciał z kosmosu.
1: Myślisz?
0: Tak
1: ja
0: mi się wydaje.
1: Inaczej, ja zupełnie odwrotnie. Ja uważam, że jego trzeba wysłać w kosmos.
0: A, to też. Tak. Co państwo nie wierzycie, o to dzisiaj pytamy. Ale ponieważ pan Wojtek nam się pojawił w tak zwanym międzyczasie, prawda? Czego lubi, albo inaczej, co lubi Wojtek, czego nie lubi Wojtek.
1: Jakoś nie wiem czemu, ale Michał zadał pytanie w ogóle, kim jest Wojtek. No. To jest też ciekawe.
0: To. I państwo na ten temat.
2: Jeżeli Wojtka nie ma w dzień bez Stanika, to łącząc kropki, Wojtek nie lubi wtorku.
0: Bardzo dobrze.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
0: Reklama.
4: SK Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: co nie wierzysz, w Dzień Sceptyków Państwa o to pytamy.
1: No to prawda, aczkolwiek ty naprawdę wierzysz w to, że my nie uciekniemy w różne dziwne meandry absurdu, bo jednak to trochę pojawił się temat Wojtka, pojawił się temat UFO, Donalda Trumpa, różnych dziwnych rzeczy. No i teraz pytanie, czy ty wierzysz w to, że ten program będzie miał sens?
0: Jeszcze się nie wydarzyło chyba tak, żebyśmy o godzinie 6 zadali jakieś pytanie i do 9 z nim wytrwali. Ono zawsze po drodze troszkę się zmienia. Tak. Państwo uciekacie w takie kierunki, w takie tematy i w takie różne zakamarki, że nie nadążamy, ale staramy się. A zatem dzisiaj rozmawiamy sobie o to, w co wierzycie, ale też i o Trumpie.
2: Uważam, że Trump jest z kosmosu, ale wydaje mi się, że nie znalazł się na Ziemi z własnej woli, tylko podrzucili go nam UFO, bo chyba opcja było go trzymać na Merman.
1: No fajnie, dzięki po prostu. Naprawdę dzięki UFO. Weźcie go sobie teraz.

0: co wierzycie państwo, a w co nie?
1: A ja wierzę w siłę kobiet. Kobiet, żon. Ostatni weekend spędziłem w Bieszczadach z bratem. I spotkaliśmy na szlakach bardzo dużo samych męskich grup. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że to dzięki żonom tam właśnie są. Pozdrawiam.
2: Jak to? Oni solo na tych szlakach w Bieszczadach i chodzą tam dzięki tym, że co, że nie chcieli być w domu? Dzięki żonom?
3: Widzisz.
2: Czy dlatego, że żona powiedziesz, ale kochanie, jedź w Bieszczady i sobie pochodź sam?
0: Tak to
2: ja
0: interpretujesz, okej.
2: Co to jest za siła żon, przepraszam bardzo, co siedzą w domu, a chłopaki chodzą po Bieszczadach. Ładna mi siła.
0: Po swojemu. Wojtka jeszcze nie ma, możemy pożartować z niego i z jego żony?
2: Dobra, spoko.
0: Wojtek ma, wiesz, silną żonę. Tak silną, że dzisiaj rano wstała, złapała, powiedziała, gdzie nie idziesz. No i nie przyszedł.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: już prawie 6.30, czas na raport Westerok. Michał Poklękowski, zaczynamy.
1: SK Rock, raport.
2: Zapraszam. Dziś odbędzie się pogrzeb pracownicy szkoły podstawowej w Leszczydole Nowinach na Mazowszu, która zmarła po ataku 15-letniego byłego ucznia tej placówki. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna podejrzewano o groźby zamachu na premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza trafił do komendy stołecznej policji. Dziś odbędzie się przesłuchanie 66-latka. Prokuratura informuje, że na tym etapie sprawa jest bardzo poważna.
1: To jest raport.
2: Meta wchodzi do gry na poważnie. Spółka zaprezentowała nowe modele AI, Wonder i Wonderful. Oba mają rywalizować z ChatGPT i Claude i na razie będą dostępne jedynie dla subskrybentów aplikacji Muse. W tym roku na rozwój narzędzi sztucznej inteligencji Meta chce wydać $145 miliardów.
3: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: SK Rock Sport.
2: Aż 5 goli na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. Z kolei GKS Katowice w zaległym spotkaniu wygrał z Wieczystą Kraków 2-1. Liderem tabeli nadal jest Górnik przed Legią i przed Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Izu Bergsem w 3. rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej porażkę poniósł też Amerykanin Ben Shelton. A to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zverev.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
4: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: Dzień Sceptyków. Pytamy was, w co nie wierzycie. I to jest taka historia, w którą naprawdę ciężko jest mi uwierzyć.
1: Dobra, to słuchajcie, czasami życie przynosi takie historie, że człowiek przeciera oczy ze zdumieniem. Myślę, Boże, no nie wiesz, co się dzieje. To jest kuriozalna historia z Brandenburgii. Żona pewnego pana straciła przytomność. Przyjechali ratownicy medyczni. Bardzo byli uprzejmi, bardzo byli kompetentni. Wszystko skończyło się dobrze. I pan był po prostu bardzo wdzięczny za to, że panowie udzielili pomocy jego żonie. Więc napisał list z podziękowaniami, ale ponieważ nie znał nazwisk osób, które brały udział w akcji, zaadresował kartkę do Wydziału Ratownictwa Powiatu Potsdam-Mittelmark. Mhm. No i bardzo niefortunnie dołączył 20 euro i napisał, niech choć trochę zasili to kasę na kawę. I tu się zaczęła awantura na 100 fejerek. Chwilę później dostał zarzuty o próbę korupcji. Sąd rejonowy w Brandenburg an der Havel odmówił szczęścia postępowania, powiedział, nie no, słuchajcie, popłukajcie się w głowę, więc co zrobiła prokuratura? Ruszyła do Sądu Krajowego w Poczdamie. No i sprawa po roku się tam toczyła się w tym Sądzie Krajowym w Poczdamie i też została oddalona, bo jednak sąd na szczęście wykazał się zdrowym rozsądkiem, pukał się w głowę, ale prokurator zacięty próbował pana o korupcję, proszę cię, oskarżyć.
0: No widzisz, ciebie najbardziej w tej historii dziwi to, że chłop dostał korupcyjne zarzuty, prawda?
1: No.
0: A ja się zastanawiam, kto normalny płaci za uratowanie żony?
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama. SK Rock. Nowości, które

0: Ja naprawdę nie wierzę, w jaką stronę ten program może pójść dzisiaj. Dzień Sceptyka. Pytamy was o różne rzeczy, ale poszliśmy w pewnym momencie w stronę żon i to słuchacz zadzwonił i mu opowiadał historię o tym, jak to właśnie cudowne są te żony i dzięki sile żon te sami faceci chodzą po Bieszczadach. Potem się bardzo siarczyście tłumaczył jeszcze w wielu głosówkach, że to nie o to chodziło i w ogóle. No ale tu jeszcze inny słuchacz wie, o co chodziło.
1: Posłuchajmy.
2: Panie Jasiu, te silne kobiety leżą po prostu w jacuzzi bądź na masażach w kurortach, do których ci panowie dopiero zejdą na wieczór.
1: No, no i może
0: to,
1: i tak.
0: To, dobra, i ja jakby taką historię szanuję, taką, a nie, że siedzą w domu i gotują obiad.
1: Tak, przyjmujemy. Drodzy Państwo, wątków bardzo dużo, a czasu bardzo mało. Jeszcze a propos tej żony, co to facet zapłacił, $20 czy euro? Euro
0: no,
1: chyba.
0: 20 euro za to, że mu żonę uratowali ratownicy, no i jeszcze go posądzili potem o korupcję.
1: Tak, ja poddałem wątpliwość, w ogóle zastanawiam się, kto płaci za żony, uratowanie żon, a Państwo na to...
3: Krzysiu, kipa, to jest bardzo proste. Uratowali mu żonę i on chciał podziękować. Bardzo dobrze chłop zrobił, ponieważ tego wroga już znał, a jakby mu umarła, poznałby nową, musiałby się uczyć od nowa, tracić lata, czas, żeby poznać fochy, gesty, mimikę twarzy, co ona chce tym wyrazić. Musiałby się od nowa domyślać, a tu już wszystko wiedział, wszystko znał, więc bardzo dobrze zrobił, że chciał im podziękować. Ja też bym tak zrobił, jakby moją uratowali.
1: Ma to sens. Chroń nas Boże przed wrogami, albo inaczej, przed przyjaciółmi, bo z wrogami sami sobie poradzimy.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Książulo odniósł się do odpływu 20 tysięcy subskrybentów i afery z pizzą. Nakład wyprzedany. No i voilà.
2: No, tutaj po co mu ci subskrybenci? Dramat tymczasem polskiej fryzjerki zrobiła... Przepraszam. Zrobiła sobie tureckie zęby. Odpadły w samolocie po konsumpcji czekolady. Naprawdę, ludzie piszą o takich rzeczach. Ale pani po prostu nie wiedziała, że to nie były zęby do gryzienia, tylko do wyglądania, no.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6.
4: Reklama.
5: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
5: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.
13: Eskaro.
14: Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście.

0: To jest SK Rock.
1: Na terenie Niemiec w ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Są podejrzani o podpalenie naziemnej stacji Starlink na Mazowszu. Prokuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów. Chodzi o tragiczne wydarzenia w Nowym Sączu.
2: SK Rock. Raport.
1: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. Zatrzymania po pożarze naziemnej stacji Starlink na Mazowszu. Od tego zaczynamy. Na terenie Niemiec w ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Są podejrzewani o podpalenie obiektu. To informacje od ministrów i policji. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, jak udało się namierzyć tych konkretnych mężczyzn?
3: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
4: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
3: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
3: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
1: Do pożaru doszło w nocy z 23 na 24 września. Stacja w Woli Krobowskiej, dodajmy, ma kluczowe znaczenie strategiczne i militarne dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Ukrainy. Wspiera działanie tamtejszych instytucji publicznych oraz armii ukraińskiej, dla której Starlink jest fundamentalnym narzędziem dowodzenia i kontroli dronów.
2: To jest raport.
1: Prokuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów. Śledczy zajmują się tragicznymi wydarzeniami w Nowym Sączu. 41-latek, który w niedzielę szedł ulicą z nożem, nie reagował na polecenie funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku. Policjanci użyli tasera, ale to nie powstrzymało mężczyzny. Wtedy jeden z mundurowych śmiertelnie postrzelił 41-latka. Na razie przesłuchano świadków i zabezpieczono nagrania z kamer policjantów.
6: Podejmowane są również czynności związane ze zbadaniem zasadności użycia broni służbowej przez funkcjonariuszy policji, ewentualnego przekroczenia w tym zakresie uprawnień. Natomiast chcę zaznaczyć, że to jest standardowa procedura w tego rodzaju przypadkach. Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został jak dotąd przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
1: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 41-latek, którego postrzelono, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Mężczyzna wcześniej miał problemy z prawem.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Najpewniej w 2028 roku rozpocznie się wyczekiwana budowa ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Krakowie. Ten ma powstać przy ulicy Wrzosowej w Nowej Hucie. Do 21 października trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.
7: Przewidziano budynek główny takiego ośrodka, budynek stałego dozoru oraz obiekty gospodarcze. Zaprojektowane zostaną również woliery, klatki i wybiegi dostosowane do potrzeb poszczególnych gatunków. Projekt obejmie drogę dojazdową, miejsca postojowe, chodniki.
1: Mówi nam Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. W ośrodku będą mogły znaleźć pomoc nie tylko drobne zwierzęta leśne, ale też i te większe, jak na przykład łosie czy jelenie. Jelenie.
0: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire. Pogoda.
8: No sorry Michał, ale to będzie temat przewodni reszty naszego dzisiejszego programu.
9: Aparaty i lejenie.
10: Aparaty i lejenie, ale to się bierze z tego, że one strasznie pewnie dużo leją. W związku z tym są to lejenie, to jest jakby absolutnie logiczne, prawda? No.
8: Asia, a lejenie już po rykowisku, czy jeszcze nie? Powiedz,
10: ale
8: gdzie
10: nie,
8: ewentualnie?
10: Ale są po laniu. To jakby te lejenie to są po laniu.
8: Będzie pogoda dzisiaj, czy nie będzie? No,
10: poczekajcie, biomet wam podam, dobra? Spoko, bo mam biomet
8: teraz.
10: Nic nie uratuje. I teraz uwaga, biomet będzie wszędzie korzystny. Nie będzie korzystny tylko w Olsztynie, w Katowicach i w Zakopanem. Tak. Hej, tam lejenie po prostu.
8: I Westerok.
0: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
12: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SRO.
8: Co nie wierzysz, o to dzisiaj pytamy, w to, że Michał dostał tę robotę.
10: Poczekaj, ale ja na przykład uważam, że gdyby Michała nie było, to trzeba byłoby go sobie wymyślić, bo inaczej byłoby strasznie nudno.
8: Prawda, to co w raportach?
9: Poznańskie zoo zbiera orzechy. Komu to potrzebne?
10: Orzechy leją, przecież to jasne.

0: Tylko ja.
1: W nomenklaturze radiowej, Michałek, to jest taka lekka ciekawostka, która najczęściej w newsach pojawia się na koniec tych newsów. I my mamy właśnie takiego Michałka Poklękowskiego.
2: Mamy takiego Michałka Poklękowskiego, który regularnie wpada w taparaty, bo się cudownie przejęzycza.
1: Tak, dzisiaj było tak.
3: Czy lejenie? Jelenie. Jelenie.
1: No to co z tymi lejeniami, drodzy państwo?
0: Ja też dziś widziałem jelenia. Nie, lejenia. Kogo ja dziś widziałem? Sam już nie wiem. Na razie, Michał, trzymaj się.
2: Naprawdę, Michał, to jest... Bo potrafi zrobić nam dzień, no, bez dwóch zdań.
1: Absolutnie.
2: Po prostu naprawdę
1: tak.
2: nie wierzę, że to się dzieje czasami.
1: Państwo szybko zapomnieliście o temacie, w co nie wierzysz i nagrywacie nam takie głosówki.
4: A tak swoją drogą, to co te lenie komu winne, że ktoś je zjada? Jelenie.
1: Te jelenie.
2: Właśnie, ej, po prostu zostawcie lenie.
1: No to co, wracamy do tematu przewodnika. Dobra. W co nie wierzysz? My ciągle nie wierzymy w to, że ten gość dostał robotę w radiu.
3: Czy lejenie? Jelenie. Jelenie.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być

0: Asia powiedziała to zdanie na samym początku naszego programu. Ja je teraz powtórzę i pod nim się podpiszę. Nie wierzymy w to, że nasz program będzie wyglądał tak, jak go sobie na początku wyobraziliśmy, prawda? On zawsze,
1: Nie ma takiej opcji. Nie. Tym bardziej, jeżeli w studiu pojawia się Michał Poklękowski i jeżeli padają różne dziwne też historie. Jest też dzisiaj dzień bez Stanika i jakby do tej kwestii też szanowni państwo się odnosili.
2: A co do tematu dnia cynizmu i dnia bez Stanika, to chyba zbyt cynicznie na to patrzyłem, kiedy toczyły się rozmowy z moją dorastającą córką na temat noszenia Stanika. Padały dziś argumenty poprawnej sylwetki, odciążenia kręgosłupa, bo ewentualnie pani redaktor może mnie poprawić. Ale jeżeli to faktycznie tak jest, to ja może też powinienem go zacząć nosić, zamiast tłumaczyć to dziecku, a nie teraz po 40 łupie mi cały czas w krzyżu.
1: No i proszę bardzo, no to tak się potem kończy. No także Kończu, ja ci powiem, ty dzisiaj rano, wracając po pracy do domu, przez sklep i stanik sobie kupić, tak?
0: Mhm. Po co mi drugi?
3: 6 na 9.

0: Po tych oczywiście sympatii wyrażanych drwinach na antenie Eski Rok. Absolutnie poważne tematy już teraz w naszym raporcie. Michał Poklękowski na miejscu, jest punktualnie 7:30. Zapraszamy.
1: Eski Rok. Raport.
2: Zapraszam. Trwa zmasowany atak m.in. na Lwów i na Kijów. W tym ostatnim, po tym jak pocisk balistyczny uderzył w wieżowiec, zginęły co najmniej 2 osoby, 9 jest rannych. Drony zaatakowały Lwów tuż po 4:00 nad ranem. Cały czas słychać alarmy i głośne eksplozje. Jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych w wypadku w parku rozrywki pod Atlantą w USA, poinformowała policja. Mężczyzna zginął, gdy wypadł z roller coastera, podała stacja CNN, powołując się na świadków.
1: To jest raport.
2: Lekarze opłacani przez firmy farmaceutyczne za konsultacje i udział w radach doradczych lub przyjmujący zaproszenia na fundowane przez nie posiłki przepisują więcej leków, także niepotrzebnych lub potencjalnie szkodliwych. Całe leczenie jest przez to dużo droższe, tak wynika z przeglądu 93 badań.
3: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.
1: Eski Rok. Sport.
2: Czeka nas polskie starcie w Chinach. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sawankyou w pierwszej rundzie turnieju. To oznacza, że teraz czekają pojedynek z Igą Świątek. Co ciekawe, dotychczas mierzyły się ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie górą była Świątek. Spotkanie zaplanowano na jutro. Prowadzący w klasyfikacji generalnej cyklu Kimi Antonelli jest coraz bliżej tytułu mistrza świata Formuły 1. Włoch sprawę może przesądzić już w kolejnej rundzie. Wyścig o Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.
4: 6:9 w Esce Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: zgodnie z tytułem piosenki, nasz Michał jest i dla państwa, i dla nas taką osobą absolutnie znakomitą do kochania.
1: To prawda. I taki na przykład Lejeń też jest do kochania.
0: Umówiliśmy się z Asią, że ostatni raz, no może przedostatni, żartujemy już sobie z Michała, dobra?
1: Dobra, spoko. Ale żartujemy ale sobie... lubimy trochę.
0: Absolutnie tak. Państwa głosem. Michał powiedział to, co powiedział.
2: Czy lejenie? Jelenie. Jelenie.
0: A państwo na to...
3: No cześć. Jeśli chodzi o te zwierzęta rogate, o których mówił pan Poklękowski, no to generalnie sprawa jest prosta, bo jeśli leżą i nic nie robią, to są jelenie. No, lenie, tak? A jeśli robią coś innego, to są lejenie. No, każde zwierzę, każde stworzenie musi oddać mocz, więc wtedy są lejenie.
1: To jest bardzo dobra definicja, taka absolutnie konkretna i logiczna.
0: Podoba mi się też bajkowa definicja.
4: Zaczynam Michała podejrzewać o tajną znajomość z moją córką. Ona swoją ulubioną bajkę też nazywa Lejonek Bambi.
0: Jeszcze na poważnie.
1: To jest super.
0: No. Mówiliśmy o lekkich informacjach zwanych Michałkami.
5: Cześć, siema, tu Michał też swoją drogą. I mam pewną anegdotkę a propos wspomnianych przed chwilą Michałków, bo skończyłem właśnie dziennikarstwo i na pierwszym bodajże roku ja mam dość lekkie pióro, więc napisałem właśnie takiego Michałka. Mój wykładowca na to spojrzał, powiedział właśnie, co to są Michałki i tak dalej. I ja sobie uświadomiłem, mając niedawno urodziny, że jak się jechało do podstawówki, no to jak ktoś przywoził Michałki, te cukierki, no to było super, tak? A na studiach, jak ktoś przewozi Michałki albo właśnie do radia, tak jak wam się to zdarzyło, no to jest już trochę gorzej. Pozdrawiam, cześć.
1: No, ja wiem. Pozdrawiamy. Bez takiego Michałka to byłoby naprawdę smutno.
0: Otóż to, ponieważ, drodzy państwo, jesteśmy w radiu rockowym, to po pierwsze, a po drugie nie mamy hamulców, no to jak inaczej skończyć to nasze wejście, jak nieznakomitą piosenką?
6: Leje deszcz, leje deszcz, leje, nie leje w deszcz, a my razem z 6 na 9 lejem z tego też.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
8: witaj cały świecie w internecie.
7: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
9: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Rocktoberfest, czyli nasze urodziny 22 października, to już zbliża się wielkimi krokami. Zapraszamy Was z największą przyjemnością i dzwonimy dzisiaj do Michała. Halo?
2: Witam, witam.
1: Cześć Michał, wytuptałeś z pracy, powiedziałeś dobra, wyganiają mnie na dwór, ale w takim razie możesz z nami spokojnie rozmawiać. Słuchaj, opisałeś nam koncert Sabatonu w Krakowie.
2: Tak, dokładnie. Rok temu wybrałem się w końcu na koncert ulubionego zespołu, czyli Sabaton. Jedyną osobą chętną, która chciała ze mną jechać i jest też również fanką tego zespołu, to jest moja teściowa.
3: Jezu.
1: Dobry.
2: Sobie jeszcze tylko teście w ramach jako kierowcy. No i pojechaliśmy razem.
3: Nie, czekaj, wiesz co, ten Sabaton to jest w ogóle schodzi od razu.
1: To jest nic,
3: to jest mały Miki. Kierowcą był wasz teść, on was tylko podwiózł, w sensie twój teść, na miejsce.
2: Mój teść, tak.
3: Byłeś na koncercie z teściową.
2: On też był z nami, ale on jest, no też lubi Sabaton, ale mniej, ale to teściowa bardziej jest fanką.
1: A teściowa całą drogę robiła na drutach, napisałeś, słuchaj, i teraz, a co ona zrobiła na tych drutach, powiedz?
2: A nie wiem, jakąś czapkę chyba wtedy, czy szalik, albo
1: wiesz co?
3: Nie wiem, kocham Sabaton! Ale...
1: Bo to jest
2: dokładnie,
1: dobre.
2: Bardzo adekwatne zajęcie, jadąc na koncert Sabatonu, no nie?
1: Słuchaj, no fantastyczną masz teściową, naprawdę, to po prostu, wiesz, bierz teściową pod pachę i przybywaj do nas na urodziny.
3: No właśnie, tego się boję, że wpadnie na taki
1: ale
3: pomysł.
1: Ale co za problem, dlaczego nie, jak jeździ z teściową na Sabaton, to może teściową też zabrać na urodziny, prawda? Tak? Dużą
2: no, postaram się, jak najbardziej.
3: No to brachu. Odtrąbione, zapraszamy 22 października w warszawskim klubie Proxima. Widzimy się na urodzinach, hezki rok. My, ty i kogo tam ze sobą zabierzesz? Teścia, teściową, nie wiem, żonę.
2: No, dzięki wielkie.
1: Trzymaj się, do zobaczenia, pa.
2: No, hej.
0: Rocktoberfest 2026.

0: To zanim szkoda gadać, to powtórzmy wszyscy razem, żeby się utrwaliło. Progresja.
1: Progresja.
0: Progresja.
1: Widzisz, tu słuchasz, nawet zadzwonił przed chwilą, powiedział, że się tak nabijasz, z Michała nabijasz, proszę cię, że się przejęzyczę, a sam się przejęzyczyłeś. Nie, progresja.
0: Progresja, tak. Progresja, bo się przejęzyczyłem. Tak. Tak, miałem powiedzieć, że zupa była zasłona.
1: No i tak.
2: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: Klaudia El Dursi okłada sobie bolące piersi liśćmi kapusty. Kończą mi się pomysły, powiedziała. Liści kapusty zabrakło, ale głąb pozostał.
1: Kondzio. U mnie z kolei singielka Marianna Schreiber dokazuje na łódce i ogłasza sama sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Ja jednak proponuję sprawdzić, czy ta pani ma patent.
2: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami od RCB. Za chwilę szczegóły. Prokuratura w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie zachowania posła Michała Kołodziejczaka.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po ósmej, Michał Poklękowski, zapraszam. Znów niespokojna noc na Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie w wyniku uderzenia w wieżowiec zginęły dwie osoby. W Charkowie dron wziął na cel blok mieszkalny. Są tam trzy ofiary. Alarmy ogłoszono też na zachodzie kraju, między innymi we Lwowie, skąd relacjonuje nasza korespondentka Marta Radio.
2: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozję. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na trzy budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
0: Ataki po ukraińskiej stronie, a po polskiej zamieszanie z alertami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że część odbiorców mogła dostać tylko wiadomość informującą o odwołaniu zagrożenia. To dlatego, że wszystko trwało kilkanaście minut. Wysyłka SMS-ów została przerwana.
3: To jest raport.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie zachowania posła Michała Kołodziejczaka. Polityk Koalicji Obywatelskiej miał zmuszać swoją współpracownicę do zażywania narkotyków, a wobec innej kobiety stosować przemoc. Dawny lider Gruni złożył tymczasem swoje doniesienie do organów ścigania. Szczegóły zna Mateusz Chłyston. Mateuszu, na czym skupiają się obecni śledczy?
4: Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie zajęli się sprawą z urzędu. Na razie nie prowadzą jeszcze śledztwa, ale sprawdzają, czy polityk rzeczywiście złamał prawo.
5: W zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
4: Tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Jeżeli zebrane dowody potwierdzą udział posła w sytuacjach, o których mówią poszkodowane, zostanie wszczęte śledztwo. Na razie śledczy planują przesłuchać kilka osób.
5: Osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone, które mają istotną wiedzę.
4: Poseł Michał Kołodziejczak zawiadomił tymczasem ABW. Nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Jako swojego pełnomocnika zatrudnił detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Niedźwiedzie z poznańskiego zoo przed zimowym snem muszą uzupełnić kalorie. Pomóc w tym mają orzechy, jakiekolwiek. Opiekunowie zwierząt organizują ich zbiórkę. Jak powiedział nam Remigiusz Koziński z ogrodu w Poznaniu, orzechy włoskie muszą być zdrowe, suche i z tego roku.
6: Orzechy są idealne, ponieważ tych kalorii mają dużo tłuszczów naturalnych, mają też sporo błonnika, co też jest ważne w przypadku niedźwiedziej diety, a więc substancje, które w orzechach włoskich są zawarte, bardzo się niedźwiedziom przydają.
0: Część niedźwiedzi z poznańskiego zoo czuje już zbliżającą się zimę, ucinają sobie coraz dłuższe drzemki. W tym okresie zapotrzebowanie na kalorie u tych zwierząt jest ogromne.
6: To jest jak najwięcej kalorii, jak tylko się da. A więc bywa, że to jest od 16 do 18 nawet tysięcy kalorii dziennie na niedźwiedzia, a później stopniowo się tę liczbę kalorii zmniejsza po to, żeby no właśnie organizm niedźwiedzia przygotować do hibernacji.
0: Do poznańskiego zoo orzeszki można przenosić do najbliższego czwartku.
7: Ale to dokładnie tak jak ja. Ja też ucinam sobie ostatnio drzemki i przyjmuję dużo kalorii.
8: Ponieważ jest teraz taka moda personalizacji, to ja uważam, że Michałki dla Michała Poklękowskiego to jest zbyt ogólne. I ponieważ jak Michał powie Michałka, to klękajcie narody, to klękałki.
9: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Pogoda.
7: No ale ponieważ słuchacz tutaj wygrał również taką wiadomość, że nie myli się ten, kto nic nie robi, czyli ziętara, która próbuje nie robić pogody, to teraz zamiast pogody wróćmy do tematu.
11: Drogi Michale, jeśli czujesz, że ta trójka cię nęka, mrugnij dwa razy. Będziemy pomagać. Jesteś słońcem narodu. Jesteś słońcem porannych wiadomości. Wszyscy czekamy na wiadomości, zwłaszcza jak się pojawi smaczek. Jelenie, jeniele. Miłego dnia.
12: Słońce narodu nasze, ty, a masz czapkę z Peru?
9: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: SK Rock 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SK Rock.
7: Słuchaj, gdzie ja widziałam, on mrugnął dwa razy.
12: Tak? Ratujcie chłopa.
7: No, teraz ja nie wiem teraz, bo wiesz, to mogą tutaj wpaść jakieś brygady.
0: Łyżka jest zaszczyt błądzić dla takich słuchaczy i słuchaczek. Mylić się dla takich słuchaczy i słuchaczek. SK Rock.
12: łyżkami moglibyśmy cię jeść. Naprawdę. Już się nie możemy doczekać.

0: No dzisiaj freestyle jest, trochę taki trochę jak piątek nam się zrobił, jak wolne wnioski, w ogóle dzień bez Stanika, lejenie, wszystko naraz.
1: Czuję się troszkę jak kierowca autobusu i niech to będzie autobus linii 517, który wsiadł do autobusu, zna trasę, a tu się okazuje, że dzisiaj musi jechać zupełnie inaczej niż zwykle.
0: Czekaj, ale to strasznie jest stresujące, że wiesz, to trochę tak jak winda, która jedzie w bok.
1: Otóż to, no. Tak wygląda ten nasz dzisiejszy program, ale to państwa wina. Dzisiaj jelenie, jak się okazuje, czy właściwie lejenie, zrobiły robotę, no i państwo na ten temat... Mówicie między innymi tak.
2: Michał, nie przejmuj się, nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Patrz prognozę pogody.
0: No właśnie. Tak, dobra, okej, prawda. Bije
1: jeszcze
0: się w pierś.
1: I tak mówicie?
3: Nie, redaktor Joanno, nie myli to się brudasy.
1: O, podobno.
0: O, proszę bardzo.
1: No. I jeszcze a propos pana Wojtka, którego dzisiaj nie ma w robocie.
4: O, a dzisiaj znowu Wojtka nie ma, a ja chciałem go zapytać o tę urodziny.
5: A chodzi ostatnio do pracy w kratkę jak ty, a może samochód od mechanika odbiera?
4: A może poluje na lejenia?
0: Ja na to stawiam, że po prostu Wojtek poluje na lejenia.
1: A gdybyście państwo nie wiedzieli, to my dzisiaj was pytamy, w co nie wierzysz?
6: Ja nie wierzę w to, że nam ludziom uda się doprowadzić nas do samozagłady, ale wierzę w to, że AI nas wyręczy.
7: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
1: Ty, Poklękowskiego wyręczy AI?
0: W życiu.
1: Nigdy.
0: Gdzie? Co ty?

0: wesoło tam macie. Nie jak inne stacje z kijem w życi. Można się pośmiać z rana. No, miłego dnia.
1: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: Reklama.

0: Żarówki, przejęzyczenia, śmieszki, heszki, bo ktoś tam się potknął na trudnym słowie. A dzisiaj przecież dzień bez stanika. Jak się Ziętara ubrała do pracy? Panowie sprawdzili?
1: Nie musieliśmy sprawdzać, przez ażurową bluzkę wszystko widać.
2: W ogóle, co to za pytanie, czy panowie sprawdzali?
1: A propos panów i staników.
3: Kiedy to dzień bez stanika nadchodzi, gniewu Mirek od rana smutny chodzi. Bo jedyni, którzy go świętują, to mężczyźni. Smutek i żal.
1: Prawda to.
2: No ale to w takim razie panowie powinni chodzić w stanikach. Może byłoby panu Gniewomirowi weselej.
1: Panowie powinni w stanikach, a panie, jak się okazuje, lubiłyby bez.
4: O, a propos kwestii dnia bez stanika, no to ja chętnie chodziłabym bez stanika. Niestety mogłoby się to skończyć dla mnie potknięciem o własne piersi.
2: No co, i cwaniaczki, byście mieli takie duże piersi, to byście sobie pochodzili bez stanika, to by wam dopiero było wesoło.
1: Jeszcze słowo otuchy dla Michała.
5: Michaś, nie martw się, te lejenie, co z tobą pracują, zaczynają do pięty dorastają.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: drodzy Państwo, sprawy ważne i ważniejsze, jedną z tych najważniejszych. Oprócz tego, że Michał pojawił się w studio już za moment, raport Deski Rock, jest Rocktoberfest 2026, czyli nasze urodziny.
1: Tak jest i będziemy jeszcze kogoś oczywiście zapraszać na nasze urodziny. Głosówki w Messengerze też mile widziane.
0: Tak jest, to jest właśnie ta szansa dla Was, drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę na głosóweczkę, Wasze największe rock'n'rollowe przeżycie, nie musi być muzyczne, minionego roku czekamy.
1: Mi się podoba w ogóle hasło, macie ochotę na głosóweczkę?
0: Piszcie.
2: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
3: Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Werwał, jestem autorem książki Wojna w Polsce. Jak się przygotować na niespokojne czasy? Mam nadzieję, że nie na te bardzo niespokojne. I bardzo Państwa zapraszam na program Melina, gdzie zawsze dla mnie przyjemność. Rozmawiam z Marcinem Mellerem.
2: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Zapraszam. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy wczorajszej związanej z aktami przemocy w placówkach i też falą dezinformacji. W szkołach w całym kraju oraz ich okolicach od kilku dni pojawiają się patrole i te działania będą kontynuowane, zapowiada premier.
7: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
6: Z kolei z danych resortu edukacji wynika, że wczoraj lekcje odwołało 10 szkół w całej Polsce. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli. W placówkach zatrzymano ponad 130 osób.
5: To jest raport.
6: Dwa statki zostały trafione przez drony na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii, a jeden z nich zatonął, poinformował dziś premier Rumen Radew, na którego powołał się portal Euronews. Szef rządu w Sofii nie podał, kto przeprowadził atak, ani na jaką banderę, pod jaką banderą płynęły zaatakowane jednostki.
8: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
5: SK Rock Sport.
6: Wraca piłkarska Liga Mistrzów. W drugiej kolejce hitem będzie jutrzejsze starcie Manchesteru City z PSG. Z kolei dziś Atletico Madryt zmierzy się z Manchesterem United, a Barcelona zagra na wyjeździe z Galatasarayem. Początek tych spotkań o 21:00. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Davidowicz Fokinia. Obaj zawodnicy są blisko siebie w światowym rankingu. Polak jest 34, a Hiszpan 26. Ich mecz powinien się rozpocząć około godziny 14:00.
8: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Ziętarska, Olszewski. Góralski, 6

0: Rocktoberfest 2026.
1: Trzeba przyznać, że zapraszamy Was na nasze urodziny 22 października i Państwo naprawdę chcecie do nas przyjść. Mało tego, chcecie do nas przyjść całymi rodzinami.
2: Cześć SK Rock. Bardzo ja w sprawie biletów bardzo bym chciała je wygrać i chyba mi się należą, bo ciągle się Wam nagrywam. A poza tym bardzo bym chciała pójść na imprezę z mamą.
3: Jak się jest na takich placach zabaw dla dzieci, na przykład jak się dzieci, wiesz, wspinają w małpim gaju, albo gdzieś są na jakichś zjeżdżalniach, albo roller coasterach, to tam jest taka przyklejona, albo to jest czasami taki patyczek, taka miarka, że jak dziecko się pod nią mieści, to wejść nie może, a jak jest wyższe niż, to wtedy może brać udział w tego typu atrakcjach.
1: Matko, ale żeś popisał tę sytuację.
3: No u nas będzie przyklejone bardzo nisko po prostu.
1: Coś w tym jest, tak? Więc ponieważ wygrywasz dużo głosówek, bierz mamę pod pachę i przybywaj.
3: Mamy załatwione Rocktoberfest 2026. Przypomnijmy, w jakim klubie?
1: Progresji. O, dziękuję. Progresji.
3: Zapraszamy. Już 22 października bawimy się w warszawskiej Progresji.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
4: Playlista osobista. Każdy poniedziałek serwuje mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: że mi żona ugotuje dzisiaj obiad, że wrócę do domu i nie będzie korków, że nie będzie padało, że co tam jeszcze, że wakacje będą trwały dłużej niż 2 miesiące. To są te wszystkie rzeczy, w które nie wierzę.
1: No, twoje wakacje trwają 2 miesiące, to powiem ci, szczęśliwy jesteś.
0: Moje nie, ale tych smarków tak.
1: Dla smarków tak, ja to jest chyba ten jedyny moment, kiedy ja smarkom zazdroszczę, wtedy, kiedy się zaczynają wakacje, bo tak normalnie w ciągu roku, że muszą chodzić do szkoły, to ja zdecydowanie wolę przychodzić tutaj na 6 rano do pracy i nigdy nie wiesz, co ci się przydarzy.
0: Otóż to, drodzy państwo, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sceptyków, a sceptyk to jest ktoś, kto jest nieufny, powątpiewa, często mówi wątpię w to i może czerpać przyjemność z podważania czyichś stwierdzeń.
1: Naprawdę, tak jest, tak sceptyk robi, że czerpie przyjemność z podważania cudzych stwierdzeń, takich jak my, żeśmy podważali sprawy istnienia lejenia.
0: Otóż to, my czerpiemy przyjemność z tego, że Michał od czasu do czasu wpada przeczytać nam tutaj raport Westerok między godziną 6 a 9. Zresztą nie będziemy o tym mówić my, bo wy wiecie to najlepiej.
2: Tylko u nas od poniedziałku do piątku, od 7 do 9, co 30 minut, bądź czujny, nie przegap, lapsusy językowe by Michał Poklękowski.
3: SK Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

0: Telefony rozłączone, messengery zamknięte, to oznacza koniec roboty.
1: Mnie naprawdę bardzo bawi, jak ja do nas pisze sobie Rajewicz i tak, jak pięknie za oknem, a nie czekaj, to obrazek na ścianie.
0: To Jaro sobie Rajewicz. Już za momencik,
1: naprawdę,
0: zapraszamy.
1: Już za chwileczkę, już za momencik, a my sobie tuptamy ze studia teraz.
0: Bo tak, lepiej już było. No.

0: Serce Rock. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit
1: Autopromocja.
2: Joanna Ziętarska.
3: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
2: Łukasz Bąk.
4: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodny Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
6: Porachunki osobiste.
2: ESC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
7: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Reklama.

0: O pilne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach apeluje Akcja Uczniowska. Najnowsze statystyki wskazują, że zmieniają się problemy, z którymi mierzą się niepełnoletni w Polsce.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Michał Poklękowski, zapraszam. Akcja Uczniowska apeluje o działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ostatnie ataki nożowników w placówkach oświatowych. Młodzi przedstawili 4 postulaty, które mają pomóc uczniom i nauczycielom poczuć się bezpieczniej. O tym Krzysztof Płowecki.
2: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To 4 postulaty, które przedstawiła Akcja Uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrole plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
3: Przez najbliższy tydzień, najbliższe 2 tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
2: Mówi Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
1: To jest raport.
0: Widzimy niepokojącą tendencję, mówią pracownicy telefonu zaufania o tematach, z którymi dzwonią dzieci i młodzież. Najnowsze statystyki jasno wskazują na to, że zmieniają się problemy, z którymi mierzą się niepełnoletni. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: W 2026 roku najczęściej poruszanym przez dzieci tematem jest przemoc domowa. Często pojawia się też kwestia myśli samobójczych i samotności. To drastyczna zmiana w stosunku do poprzedniego roku. Wtedy dzieci najczęściej chciały porozmawiać o swoich relacjach z rówieśnikami lub presji szkolnej. Tylko we wrześniu pracownicy telefonu zaufania musieli interweniować w sprawie potencjalnych prób samobójczych ponad 100 razy.
5: Młodzi niestety coraz bardziej odważnie myślą o tym, że zrobienie sobie czegoś może w jakikolwiek sposób pomóc im w sobie przepracować jakiś temat, a to nie jest niestety prawda.
4: Mówi Miłosz Kozikowski, przewodniczący Parlamentarnej Rady Młodzieżowej. Pomocy można zasięgnąć pod darmowym, całodobowym numerem 800 12 12 12 lub internetowo na stronie chat.brpd.gov.pl.
0: Telefon zaufania działa w Polsce, przypomnę, od 2008 roku.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Z Poznania do Kołobrzegu na piechotę. Kacper Baczyński z Fundacji Supersprawni chce w ten sposób zabrać brakujące pieniądze na nową siedzibę przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami. Idzie w różowej sukience, wcielając się tym samym w postać Grażynki.
6: Prywatnie jestem aktorem, amatorem, gram tam w kilku serialach. Wyszedłem z propozycją, że może coś odegram. Tak na początku było, że a może perukę założyć. Jak założyłem perukę, to później doszły okulary, doszła spódnica. No i tak powstała taka, oczywiście nie ujmując żadnej Grażynie, powstała taka typowa Grażyna.
0: Przez kilka ostatnich miesięcy pan Kasper z pomocą fundacji remontował budynek przedszkola.
6: Staramy się pomóc każdemu na tyle, ile my umiemy, na tyle, ile umie nasza kadra wykwalifikowana, no bo wiadomo, to są specjaliści w tej dziedzinie. Także no, jesteśmy w stanie pomóc, no można powiedzieć, że każdemu. Nikogo nie zostawimy bez opieki.
0: Pan Kasper planuje, że jego wędrówka nad morze potrwa do piątku.
7: Pogoda.
0: Najwięcej rozpogodzeń dziś w zachodnich regionach. W pozostałych chmury na przemian ze słońcem i przelotny deszcz. W górach może spaść śnieg. Na termometrach w większości regionów od 10 do 14 stopni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku 16.
8: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
7: Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
9: Różne rzeczy Państwu opowiadam. O różnych klientach, w sensie bohaterach. W tej godzinie na przykład będę opowiadać, że gościu, który lubi kolor czerwony, i o gościu, któremu w śpiewaniu i występowaniu na żywo nie przeszkodziła na przykład złamana ręka. Mam nadzieję, że Państwa to zachęciło, by usiąść wygodnie albo w biegu, ale jednak posłuchać kultowych historii. Dzień dobry!

zespół Van Halen ma dzisiaj urodziny. Uwaga, proszę się mocno trzymać, urodziny 79. Jak to zleciało. No i jak zwykle w październiku przy okazji swoich urodzin gra Birthday Bash, serię swoich słynnych corocznych koncertów urodzinowych w klubie o nazwie, która, jeżeli Państwo słuchali wcześniej kultowych historii, powinna Państwu coś powiedzieć. Cabo Wabo. Kantina. Cabo Wabo to był taki napój, którego współwłaścicielem marki był właśnie Sammy Hagar, ale sprzedał prawa do marki za 70 parę milionów dolarów i wtedy się śmiałem, że na emeryturę mu raczej starczy. W tym roku w Meksyku, bo to w Meksyku jest ta miejscówka, na scenie dołączają do niego goście, pojawił się na przykład Jerry Cantrell's Alice in Chains. Setlista koncertowa jest zawsze co roku bardzo ciekawa. W tym roku dominują kawałki z czasów grupy Montrose i jego także solowe. Trochę chcę odpocząć od tych kawałków, które grał z zespołem Van Halen. Jak sam mówił, jest już zmęczony łatką gościa z Van Halen. W roku 2027 raczej ma odpocząć od koncertowania. Mówi, no trochę już jestem stary, mam prawie 80, więc będę tylko sporadycznie pojawiał się na scenie i my to absolutnie rozumiemy. Panie Sammy, wszystkiego najlepszego. When It's Love. To jego głos pojawia się w tej piosence wspomnianego wcześniej zespołu Van Halen.

0: drugiej płyty Manamu. O, nie rób tyle hałasu. Rok 82, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie płyta oczywiście, która ukazywała się w stanie wojennym. Manam. A co przed nami? Między innymi opowieść o tej złamanej ręce.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
5: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
6: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Esca Rock.

0: Detox zespołu AC/DC. A teraz historię, którą bardzo lubię, mimo że to opowieść o nieżyjącym już Chesterze Bennington'ie, ale pokazując, jak bardzo zależało mu na tym, by być z fanami, że docenia tych, którzy przyjechali z daleka, wydali swoje pieniądze, by zobaczyć jego Linkin Park. Koncert, który miał miejsce 13 października 2007 roku w Melbourne w Australii. W czasie występu Chester próbował zeskoczyć ze znajdującego się na scenie podestu, no i jego stopa utknęła w tym podeście, upadł do tyłu na wyprostowaną rękę, na otwartą dłoń, no i złamał kość w nadgarstku. Ból był ponoć przepotężny, ale Chester odmówił przerwania koncertu, gdy reszta zespołu raczej chciała to zrobić. On chciał stwierdzić i powiedzieć takie słowa: ręka i tak będzie złamana po koncercie, więc równie dobrze można dokończyć show. Zrobiono jedynie krótką przerwę techniczną, był instrumentalny jam, w czasie której usztywniono rękę Chestera, podano mu lód i środki przeciwbólowe, a potem Bennington wrócił na scenę i zaśpiewał pełny 90-minutowy set. Potem był ostry dyżur i dalsze koncerty, bo zespół nie odwołał kolejnych koncertów, a miał wtedy co koncertować. Był na trasie w Chinach, Japonii czy Singapurze. Blur It Out, Linkin Park.
1: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new

0: Kto miał w przeszłości kontakt, a wy Państwo zakładam, że mieliście, z kasetami magnetofonowymi, ten doskonale może kojarzyć, cóż może oznaczać tytuł tej piosenki, Erase and Rewind. To z czasów, gdy kasety rządziły bezapelacyjnie na rynku. The Cardigans. Państwa wspomnienia rock'n'rollowe, rockowe z tego roku, a może jakieś starsze? Zapraszam serdecznie, roktoberfest.sk.pl. Zbieramy Państwa wspomnienia, Państwa historie i zapraszamy na nasze urodziny. Już 22 urodzineski rok, które 22 października dziać się będą na Państwa oczach w klubie nazwie Progresja w Warszawie. Przypominam, że do 12 telefon, który do Państwa dzwoni, będzie miał dwie cyfry na początku. 6 i 1, bo będę dzwonić z poznańskiego studia. To tak na wszelki wypadek, gdyby na wyświetlaczu pojawił się numer, którego Państwo mogą nie kojarzyć. Czas na raport.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
4: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
5: Ludzkie szczątki.
4: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
5: Tajemnica, której nie da się zatopić.
4: Już w księgarniach.
2: Reklama.
6: W Berlinie policja zatrzymała kolejną osobę podejrzewaną w sprawie podpalenia bazy stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu. W związku z operacją papieża w rzymskiej poliklinice Gemelli wdrożono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.
3: SK Rock. Raport.
6: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Tragedia w Katowicach, jednak od tego zaczynamy. Nie żyją 4 osoby. Dziś po godzinie 7 służby dostały zgłoszenie o mężczyźnie bez oznak życia, który znajdował się przy balkonie jednego z mieszkań w bloku przy ulicy Jagiełły. Policjanci, by wejść do mieszkania, musieli najpierw odłowić agresywnego psa.
7: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
6: Informuje Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka kieleckiej policji. Trwa ustalenie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób.
3: To jest raport.
6: W berlińskiej dzielnicy Spandau policja zatrzymała kolejną osobę podejrzewaną w sprawie podpalenia bazy stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu, poinformował dziennik Bild. To prawdopodobnie kierowca zatrzymanych wcześniej w sprawie 2 obywateli Turcji.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Drony wokół szpitala, wyłączone piętro i badania pod fałszywym nazwiskiem. W związku z operacją papieża w rzymskiej poliklinice Gemelli wdrożono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Donoszą o tym włoskie media. Leon XIV przejdzie zabieg usunięcia guzka na płucu. Przed południem ma trafić pod opiekę lekarzy. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10. piętro, gdzie będzie przebywać, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów. Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieży, bo trwa tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która będzie pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną szpitala.
9: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: SK Rock Biznes.
6: Międzynarodowy Fundusz Walutowy nieznacznie podniósł prognozę wzrostu globalnej gospodarki na 2026 do 3,1%, szacując, że w przyszłym roku przyspieszy ona do 3,4%. Według analiz MFW inwestycje w sztuczną inteligencję łagodzą negatywny wpływ konfliktu na Bliskim Wschodzie i wzrostu cen ropy. A ceny gazu w Europie wzrosły do najwyższego poziomu od grudnia 2022. Magazyny gazu w Europie są bardziej puste niż zwykle o tej porze roku, informują maklerzy. 64% respondentów wymieniło wyższe wynagrodzenie jako główną motywację zmiany pracodawcy, a 21% wskazało na atrakcyjniejsze benefity. Tak wynika z raportu Manpower. Jednocześnie 17% badanych zadeklarowało, że nic nie skłoni ich do zmiany pracy. I jeszcze ceny walut. 3,86 to cena za dolara, za euro płacimy 4,36 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,61 zł i funt brytyjski na 5,09 zł.
9: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
6: Pogoda. Najwięcej rozpogodzeń dziś w zachodnich regionach, w pozostałych chmury na przemian ze słońcem i może przelotnie popadać. W górach może spaść śnieg. Na termometrach w większości regionów od 10 do 14 stopni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku 16.
9: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to w północnej i południowej Wielkopolsce dzisiaj było skrobanie szyb, a u Państwa słyszałem, że już taka druga noc w niektórych miejscach w Polsce. No ale nie będziemy teraz mówić o pogodzie, tylko o kultowych historiach. Październik to czas, kiedy ogłaszane są Nagrody Nobla. W pierwszy albo drugi czwartek października ogłoszona jest osoba, która wygrywa literacką Nagrodę Nobla. Pamiętacie, jak 10 lat temu wygrał ją pewien muzyk? O tym opowiem w tej godzinie.

Black Hole Sun, a wcześniej Never Tear Us Apart, zespół In Excess z płyty Kick, ich szóstego albumu wydanego w październiku roku 87. Kilka dni była rocznica temu, 39. od wydania tej płyty. A jeszcze przed In Excess był Faith No More i Epic, czyli pierwszy singiel z nowym wtedy wokalistą Mike'iem Pattonem w roli głównej. Dziś wieczorem po 21 w audycji To Był Dobry Rok też się pojawi Faith No More, ale z tym wcześniejszym wokalistą, tym można powiedzieć pierwszym, Chuckiem Mosleyem. Jaki będzie powód? No smutny, bo dzisiaj będziemy mówić o zmarłych, ale jeszcze Państwu zdążę opowiedzieć dlaczego.

dwa, aż szwedzka akademia ogłosiła, że rezygnuje z prób skontaktowania się z nim. Dopiero wtedy Bart się odezwał, tłumacząc swoje milczenie niewiarą w prawdziwość informacji o przyznaniu mu nagrody. No faktycznie, trąbiły o tym serwisy informacyjne wszystkich największych telewizji, a on nie wierzył. Kiedy odebrał to wyróżnienie? Pół roku później, kiedy w Prima Aprilis, w hotelu położonym w pobliżu centrum kongresowego, akurat w Sztokholmie, gdzie miał wystąpić, przyjął ubrany, no nieadekwatnie do sytuacji, nagrodę. Jakby to łaskawie zrobił. I to było dokładnie 10 lat temu, kiedy ogłoszano, że Bob jest laureatem nagrody.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Dostałem zgłoszenie, w którym napisane jest trochę dramatycznie. Dajcie szansę nie tylko warszawiakom. Marek, kto mi gra? I to już ustaliliśmy poza anteną. Jako nie warszawiak, jak najbardziej jestem otwarty na wszystkich słuchaczy, którzy muszą do tej Warszawy i chcą przede wszystkim dojechać. Piszesz, że z odległego wschodu, ale tak odległego, że mam powiedzieć, nie wiem, zdrastwuj ty, czy bardziej...
2: Nie. To są Siedlce, 100 kilometrów od Warszawy na wschód.
1: Co to za odległy wschód, mój drogi?
2: Odległy? To ci powiem, żeby słuchać was w radio, to tylko i wyłącznie internet. Fale do nas nie dochodzą.
1: Słuchaj, mam takich gości, którzy mają bardzo wysokie anteny. Nie wiem, czy masz chałupę, czy mieszkasz w bloku, ale mam takiego też delikwenta, który mieszka w bloku, ma wysoką antenę na kilka metrów, wiesz, jeszcze jakieś podparcie, linki i tak dalej. Aha. I odbiera nas no, w miejscu, w którym na pewno nie powinno być zasięgu fal UKF, więc dla chcącego...
2: Postawię sobie taką choinę.
1: Rozumiem, że miałbyś warunki, tak?
2: Miałbym, mam chałupę, mam dach.
1: A widzisz, wszystko jest, tylko trzeba chcieć. No dobrze, Marek, napisałeś o przygodzie, która miała być przygodą muzyczną.
2: No.
1: Bardzo w ogóle ciekawa nazwa, Pogon na betonie.
2: Tak, tak, to był festiwal w rytmie Pogo.
1: Kock, miasto, które jako ostatnie chyba zdaje się poddało się w czasie kampanii wrześniowej roku 39, z tego co pamiętam. Widzisz, już ustaliliśmy, że trochę się na tej historii znam, to prawda, studiowałem historię, więc niestety te daty ciągle mi tkwią w głowie i to jest trochę przekleństwo, bo gdziekolwiek nie jadę z rodziną, to mówię, a tu w tym 1386 ten tu skręcił w lewo, a 10 lat później skręcił w prawo. I moi tutaj współdomownicy mówią, Jezu, tata, przestań.
2: A ja bym chętnie z tobą popodróżował, wiesz?
1: Kiedyś miałem taką sytuację, że byłem w obozie koncentracyjnym i dzieciom opowiadałem przed tablicą o całym systemie i tak dalej i w pewnym momencie za nami zebrała się grupka ludzi, moja córka do mnie tak łokciem, ja się odwracam, tak słucham, to z panem zwiedzamy, nie, ja tylko dzieciom opowiadam. Ale czekaj, ja miałem mówić, tylko ty miałeś mówić, dobra, ten Pogon na betonie w Kocku, no i co tam się dzieje, no?
2: No słuchaj, bojowe nastroje z żoną, bo lubimy takie klimaty. Siadamy do auta, jedziemy. No mamy tam kawałek, 70 kilometrów około. No i może z 5 kilometrów poza miastem sprzęgło w aucie, wpadło w podłogę.
1: O jest.
2: No i kurde, koniec jazdy. No i wiesz, z takiego nadmuchanego balonika marzeń zeszło powietrze, trochę nerwówki. Odstawiliśmy auto do zaprzyjaźnionego mechanika. No i następnego dnia, niestety, ale tych wykonawców puszczaliśmy sobie z auta, z głośnika, z radio, naprawiając wysprzęglik i pompkę sprzęgła.
1: Nie pytam o rachunek.
2: Oj, no.
1: Nie pytam, nie, bo to są bolesne sprawy. Dobrze.
2: Tak.
1: Słuchaj, bez kosztów zapraszam ciebie. Oczywiście musisz na benę wydać, nie? Z tych Siedlec musisz...
2: Nie ma dojechać. Sprawy.
1: Ale poza tym...
2: Auto sprawdę, dojedzie.
1: I jest już teraz dobra droga chyba, nie? Już zrobiona A2, czy nie?
2: Tak.
1: A to szybciutko dojedzie.
2: Do samej Warszawy.
1: Dobrze, Marek, zapraszam serdecznie na nasze urodziny. Gratuluję.
2: Dzięki, Jaro. Będziemy z... kwiatami.
1: Do zobaczyska w takim razie. 22 dzień października. Się będzie działo.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ale też i te większe, jak na przykład Łosie czy Lejenie. Jelenie. Jelenie.
4: No sorry, Michał, ale to będzie temat przewodni reszty naszego dzisiejszego programu.
5: Betaparaty i lejenie, ale...
4: Asia, a lejenie już po rykowisku, czy jeszcze nie?
5: Te lejenie to są po laniu.
4: Książulo odniósł się do odpływu 20 tysięcy subskrybentów i afery z pizzą. Nakład wyprzedany. No i voilà.
5: Dramat tymczasem polskiej fryzjerki. Zrobiła sobie tureckie zęby. Odpadły w samolocie po konsumpcji czekolady. To nie były zęby do gryzienia, tylko do wyglądania, no.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa.
6: książka już w księgarniach.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.
0: Esta Rock Radar.
8: Zapraszam, Michał Prekopowicz. Matt Sorum to perkusista niezwykle doświadczony. Muzyk ma dość pokaźne CV. Wystarczy wspomnieć, że grał w The Cult, w Guns N' Roses czy supergrupie Velvet Revolver. Ostatnio w jednym z wywiadów Sorum został zapytany o to, w którym z tych zespołów występowało mu się najlepiej. Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
0: Esta Rock Radar.
9: We are Måneskin.
10: I'm Youngblood.
9: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
11: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Esca Rock.

U.I. Cherry, czyli przyrodni brat Nan & Cherry i jego Safe Tonight, czyli ten największy hit, który nagrał dawno temu, bo w latach 90. Ale teraz będzie piosenka jeszcze starsza, z płyty, która, drodzy Państwo, liczy sobie wiosen już 47. Regatta de Blanc, drugi studyjny album zespołu The Police, który wydany był 5 października roku 79. Był to przełomowy krążek w karierze Tria, który jako pierwszy w ich dorobku dotarł do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów. I wydarzyło się to dokładnie 47 lat temu. Walking on the Moon.

0: Oglądali już Państwo film na Netflixie? O Panie Janie, to jest historia, która budzi pewne kontrowersje, szczególnie tymi fragmentami dotyczącymi walki z systemem. No jest o czym tutaj dyskutować, prawda? Ale o muzyce nie ma co, bo jest po prostu wspaniała. Sztuka latania za nami, a przed nami raport Eszki Rock i pan Michał o 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
2: Łukasz Bąk.
4: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
1: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
8: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
9: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
10: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
11: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
12: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
13: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
14: Burmistrz Sanoka, Tomasz Matuszewski z zarzutami korupcji. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczynka od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną.
15: SK Rock. Raport.
14: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Wczoraj w Obornikach policja zatrzymała 46-letniego mężczyznę podejrzanego o publiczne nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli polskich władz, w tym premiera i marszałka Sejmu. Do tej wiadomości będziemy wracać w kolejnych raportach.
15: To jest raport.
14: A w nim kolejny atak na statki handlowe na Morzu Czarnym. W nocy w pobliżu bułgarskiego wybrzeża zaatakowano dwie jednostki. Jedna z nich zatonęła. Trwa akcja ratunkowa. Udało się uratować jednego członka załogi. Drugi statek, płynący pod banderą Malty, został zaatakowany trzema dronami. Rannych zostało 6 marynarzy, poinformował gubernator obwodu warneńskiego Mario Smrkow. Na pokładzie znajdowało się 15 członków załogi, 7 obywateli Ukrainy, 8 Azerbejdżanu. Statek płynął z Turcji do Mołdawii i nie przewoził ładunku. Wcześniej noska transportowała zboże z Ukrainy do Turcji, gdzie dokonała rozładunku, a potem wracała do Mołdawii tą samą trasą. To już drugi taki atak dronów w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. W tym miesiącu Sofia zwróciła się do Unii Europejskiej i też NATO o wsparcie w dochodzeniu oraz wezwała rosyjskiego ambasadora. Ataki potępiła również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski z zarzutami korupcji. Chodzi o przestępstwo, do którego miało dość 2 lata temu. Sprawę do prokuratury wniósł jeden z radnych, a samo śledztwo ruszyło już w kwietniu. Na wczoraj został zatrzymany przez CBA i przesłuchany w prokuraturze w Rzeszowie.
16: Złożył radnemu Rady Miejskiej w Sanoku propozycję korupcyjną, która miała polegać na tym, że w zamian za zatrudnienie radnego w jednej ze sanockich spółek komunalnych, samorządowiec oczekiwał popierania jego działań w głosowaniach rady oraz nakłonienia i pozyskania kolejnego radnego, który również miałby głosować zgodnie z oczekiwaniami podejrzanego.
14: Powiedział nam Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Matuszewski został zawieszony w obowiązkach. W oświadczeniu odniósł się do sprawy i zapowiedział, że będzie się odwoływał od decyzji o zawieszeniu go w czynnościach.
17: Zastosowanie tak daleko idących środków
5: przed jakimkolwiek wyrokiem sądu odbieram jako działanie czysto polityczne. Dokumenty, które posiadam, przekażę pełnomocnikom. Przekażę również informacje i materiały, które w mojej ocenie pokazują szerszy kontekst tej sprawy. Mam także świadków, którzy mogą przedstawić istotne okoliczności.
14: Powiedział burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski. Grozi mu do 8 lat więzienia. Dodajmy, że na 15 listopada zaplanowano referendum w sprawie jego odwołania.
15: Słuchacie raportu w SC Rok.
14: Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają intensywne poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczynka od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną.
17: W dniu zaginięcia dziewczyna ubrana była w szarą bluzę, szare spodnie dresowe, obuwie sportowe koloru białego i posiadała przy sobie małą torebkę koloru szarego. Wzrost dziewczyny to około 170 cm, szczupła sylwetka, włosy długie, proste, koloru blond.
14: Mówi nam Małgorzata Gemczyńska z policji na Ochocie. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje.
2: Pogoda.
14: Najwięcej rozpogodzeń dziś w zachodnich regionach. W pozostałych chmury na przemian ze słońcem i przelotny deszcz. W górach może spaść śnieg. Na termometrach w większości regionów od 10 do 14 stopni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, tam do 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
0: Wspominałem już dzisiaj człowieka, który ma 79. urodziny, czyli samego Hagara z zespołu Van Halen. W tej godzinie będzie o muzyku, który jest jeszcze starszy i z tego co wiem, ma się całkiem nieźle. Ma dzisiaj 85. urodziny. O kim będzie mowa? A to się przekonają Państwo już za kilkanaście minut. Najpierw jednak Metallica, Fade to Black.

0: Nasz Rodak.
1: Z polskimi korzeniami. Bo pani Teresa, czyli mama Jacka White'a, pochodziła z Lubziny koło Ropczyc w województwie podkarpackim. Znaczy od mamy, bo to babcia Jacka White'a emigrowała, zdaje się, do Stanów Zjednoczonych. Czyli taki Polek, no, krótko mówiąc, ze wschodu nasz kolega. Seven Nation Army, The White Stripes.
2: Kultowe historie w SC Rock.
1: A teraz już nie rodak. Człowiek, który od kilku lat, tak przynajmniej twierdzi, jest na emeryturze. 8 lat temu trochę mnie rozbawił Paul Simon, gdy obwieszczał, że kończy karierę, bo stwierdził, że chciałby przebywać częściej z rodziną. Miał wtedy 77 lat. Ale tak naprawdę

0: Get In Away With Murder, zespół Papa Roach w SC Rock.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry, witam rock'n'rollowo serdecznie, pozdrawiam.
0: Słuchaj, Papa Roach był na antenie. Wiesz, ile lat ma Jacoby Shaddix z zespołu Papa Roach?
2: Strzelam, że 50.
0: Tak mi się wydaje, że w tym roku miał 50. urodziny. I to się pięknie składa, bo mamy tu na antenie jeszcze dwóch dżentelmenów, którzy już mają 50 lat. Jedną osobą jestem ja, a drugą osobą jest pan Tomasz. Dzień dobry, witam, wszystkiego dobrego.
2: Dzień dobry, cudowny rok, bo bardzo nam miło, że to uczciliśmy w tym sezonie grzewczym, za przeproszeniem. Udało się być na, mniej więcej nie liczyłem wszystkiego, ale około 50 koncertów na 50-lecie.
0: Nieźle wymyśliłem.
2: Festiwal to było około 30 koncertów, był Poland Rock. Był jeszcze Rok na Bagnie, był jeszcze festiwal organizowany przez członków Farmellere, czyli Summerfall Festival, Pogo na plaży, także też dobrze było. Poza tym koncerty klubowe, nie wspomniałem o Nocnym Kochanku oczywiście też, ale nie chciałem.
0: Tomasz, mam do ciebie jedno zasadnicze pytanie. Czy to będzie teraz taka tradycja, że na 60 będzie 60 koncertów, na 70 70, na 80 80 i dalej?
2: No chciałbym być pewnie jak Mick Jagger z Rolling Stones, natomiast nie wiadomo jak życie zdrowotne i te sprawy osobiste pozwolą. Natomiast to by pomysł pierwszorazowy, żeby zrobić 50 koncertów na 50-lecie.
0: Na wózku, ale tak, dojadę, to... wnusie kochane. Dojedzie dziadziuś.
2: Dojedzie dziadziuś, tak? Bardzo miło serdecznie, no po prostu niestety no, są takie sprawy jeszcze właśnie około rodzinne. Niestety bardzo chciałem pozwolić moją małżonkę, że to może wszystko jeszcze można wyprostować. Mam dwóch synów, 14-16 lat. 16-latek jeździ po koncertach, ma gitarę, ćwiczy pierwsze riffy, Metaliki, Lady Punk, więc być może coś z tego będzie do grania. Młodszy piłka nożna, natomiast od tylu lat w rock'n'rollu, od 30 lat w festiwalach mniej więcej, prawda?
0: To jest dywersyfikacja, to jest dywersyfikacja znakomita dochodów. Młody może osiągnąć sukces w muzyce, nie jest to do końca stabilnie, czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Ten drugi piłka nożna, czyli stały dochód, krótszy, bo muzyk może zarabiać dłużej. Świetnie się ustawiłeś, mój drogi. Bardzo dobrze. Gratuluję.
2: Znaczy ja chcę się też, będąc może na antenie, podziękować wszystkim przyjaciołom, kolegom, z którym te miłe chwile spędzałem, bo oczywiście się nie jeździ sam samemu na koncerty, prawda? Czasem trzeba samemu.
0: Prawda.
2: Ale znaczy, jest to wiara od tylu lat, która się bardziej kruszy, rozpada lub zmieniają się jak gdyby zestawy. Natomiast cały czas trwamy w tym rock'n'rollu i bardzo serdecznie chciałem pozdrowić przyjaciół, kolegów, którzy wiedzą, z kim się bawią.
0: Pan Tomasz przyjeżdża na nasze urodziny. Gratuluję, zapraszam Cię serdecznie. Rocktoberfest za 9 dni. Masz od nas podwójne zaproszenie. Przybijemy piąteczkę. 50 lat. Piękny wiek.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A Państwo? Cały czas się mogą zgłaszać, bo jeszcze tych wyjściówek trochę mamy. rocktoberfest.skrock.pl. Na tej stronie specjalny formularz. Państwo piszą, a my potem oddzwaniamy.
1: Autopromocja. Melina SC-Rock.
3: Bardzo mi przykro, ale w momencie, kiedy zacznie się wojna, nie myślcie sobie Państwo, że po prostu wsiądziecie w samochód i pojedziecie sobie do Niemiec. Jedna sprawa to korki, ale jest to innego. Polskie wojsko powinno wtedy stanąć na granicy i blokować wszystkich. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie zrobi tego polskie wojsko, będzie chaos, bo coś, to zrobią to Niemcy, bo oni i tak już są przeładowani imigrantami, a imigranci, którzy będą szli tędy, to będą Polacy, to będą Estończycy, Łotysze, Litwini i tak dalej.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Marcin Wyrwał, korespondent wojenny, autor książki Wojna w Polsce.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
6: Ojciec! You're listening to Serge Tankian.
7: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Esca Rock.

Wind of Change zespołu Scorpions. Patrzę sobie teraz na okładkę płyty kompaktowej zespołu U2, okładkę, na której widnieją ruiny pewnego zamku. Zameczku w zasadzie, malutkiego, bo tak naprawdę na okładce wygląda na jakiś wielki, ale to są takie, można powiedzieć, skalne, kamieniste popierdółki, ale piękne. Nazywa to miejsce się Moidrum. Stałem przed tymi ruinami w kwietniu, a więc pół roku temu i widziałem na własne oczy to, co trafiło na okładkę albumu The Unforgettable Fire. Płyty zespołu U2, która ukazywała się w roku 1984 i była pierwszą, która okazała się bestsellerem w Wielkiej Brytanii. Była najchętniej kupowanym albumem dokładnie 42 lata temu. Tytułowe nagranie z tej płyty brzmi tak –

0: mówi ci, że jedyne wyjście to obudzić się. Mam nadzieję, że państwo już się dawno obudzili, no bo ja to raczej nie pomagam w tym budzeniu. Gdybym prowadził program poranny, wszyscy pewnie by spali do tej dziewiątej. Pan Jaro mówi już do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze raz się dziś usłyszymy w audycji To był dobry rok. Po 21:00 będziemy wspominać artystów, którzy już nie żyją i odchodzili z tego świata przez paskudną chorobę o nazwie AIDS. Natknęła mnie wczorajsza rocznica śmierci Rickiego Wilsona z zespołu The B-52s i dziś przyjrzymy się, ilu naprawdę znakomitych muzyków żegnało się właśnie po spotkaniu. Najpierw z wirusem HIV, a potem z tym strasznym paskudztwem. Zatem zapraszam wieczorem po 21:00. Ale teraz mówię już do usłyszenia.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Anna Kruszyńska, Raport.
2: Najbardziej rock'n'rollowe wydarzenie w ostatnim roku? Było takie jedno. Pomimo tego, że jestem dorosła, odpowiedzialna, mam plan, płacę rachunki, to wystarczył jeden głupi pomysł i okazało się, że wciąż mam 18 lat. Co za szczęście. Polecam wszystkim takie sytuacje przypominające rockowy hit, w którym jest zdecydowanie za dużo gitar.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: Reklama.
2: Makabryczna zbrodnia na kieleckim osiedlu. Za chwilę nieoficjalne ustalenia. Kolejny zatrzymany nawoływał do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. W raporcie jesień i skuteczne sposoby na poprawę nastroju.
6: SK Rock. Raport.
2: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zabił się kierą rodziny, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kieleckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia naszych reporterów. Według naszych informacji 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch synów, 17 i 18-letniego. Potem powiesił się na balkonie. To właśnie po informacji od sąsiadów o ciele mężczyzny na miejsce ściągnięto służbę. Sąsiedzi są zszokowani tymi wydarzeniami.
7: Dwoje dzieci i żona.
8: Tego nie wiemy.
7: Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
9: Jako depresja.
7: Bo jako tako to im się dobrze powodziło.
10: Ja to nawet jego synów nie znałem. Jego to z psem chodził zawsze, dzień dobry, dzień dobry.
7: Ale bardzo taki naprawdę.
10: Ja taki stan jak i tego,
7: po prostu spożywający alkohol. Naprawdę, że jestem zaskoczona.
2: Na miejscu tragedii pracują teraz służby. Śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Jak słyszymy od Daniela Prokopowicza z prokuratury okręgowej w Kielcach, teraz badane są różne wersje.
11: Nie wykluczamy różnych wariantów tego zdarzenia. Najbardziej prawdopodobnie jawi się tak zwane samobójstwo rozszerzone, czyli sytuacja, kiedy najpierw dochodzi do zabójstwa trzech osób, a następnie do samobójstwa sprawcy.
2: Dla śledczych kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar.
6: To jest raport.
2: Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz. W wielkopolskich Obornikach w ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej po informacjach o możliwych zamachach na szefa rządu i ministra obrony zatrzymano około 60-latka. Dziś zostanie przesłuchany, a do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Tego hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
2: Przesłuchanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON około 14 w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Teraz Dolny Śląski i akcja służb w ogrodzie zoologicznym w Łącznej pod Mieroszowem. Cztery osoby zostały zatrzymane. Postępowanie dotyczy m.in. znęcania się nad zwierzętami.
8: Prokurator, kilka grup policji biegli i dokonują przeszukanie oględzin terenu tego zoo. W zależności od wyników tych czynności będą podejmowane decyzje, czy te zwierzęta będą zabierane, czy nie.
2: Informuje Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Właściciele zapewniają, że dbają o zwierzęta i mają na to dokumentację.
9: Mamy dokumentację dotyczącą opieki weterynaryjnej i funkcjonowania naszego ogrodu. Jesteśmy gotowi współpracować z właściwymi organami i wyjaśniać wszelkie zastrzeżenia.
2: Mówił Marcin Nowaczyk z Zoo Łączna. Dzisiaj ma zapaść decyzja, czy zwierzęta zostaną odebrane.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Chłodniejsze i krótsze dni oraz mniej słońca. To jesień i jej prawdziwe oblicze. Często wiąże się to ze spadkiem nastroju i tak zwaną jesienną chandrą.
13: Wracamy do szarej rzeczywistości, a umysł nie lubi powrotu z czegoś lepszego na coś gorszego, szczególnie w szybkim tempie, i to powoduje, że czujemy się gorzej niż tak naprawdę powinniśmy się czuć. Na pogodę wpływu nie mamy, możemy sobie natomiast regulować nastrój.
2: Mówi psycholog Łukasz Prysiński. Na sposobów na poprawę nastroju może być wiele.
14: Chodzić na zumbę, ćwiczyć, tańczyć.
15: Zależy kto co lubi, nawet jakaś siłownia.
14: Aktywność przede wszystkim, tak. Dużo ruchu, dużo fajnych, pozytywnych osób wokół siebie.
2: Mówili mieszkańcy Bełchatowa.
3: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: SK Rock Biznes.
2: W przeszłym roku polska gospodarka pod względem nominalnego PKB przegoni Szwajcarię. To komentarz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego do prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W tym roku fundusz podtrzymał prognozę wzrostu PKB Polski na poziomie 3,4%, a na 2027 rok podwyższył o 0,1 punktu procentowego do 2,5%. Policja i Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zawarły porozumienie. Cel? Usprawnienie wymiany informacji między instytucjami oraz umożliwienie policjantom wykorzystania laboratoryjnego zaplecza inspekcji w celu zwalczania oszustw żywnościowych. Łatwiejsze planowanie transportu, mniej czynności realizowanych ręcznie, sprawniejsze rozliczenia i lepszy dostęp do informacji o przesyłkach. Takie korzyści ma przynieść wdrożenie nowego systemu zarządzania transportem przesyłek w Poczcie Polskiej. To ważny krok w modernizacji logistyki, poinformowała spółka.
3: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Pogoda.
2: Na zachodzie przejaśnienia, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, na wschodzie możliwe słabe opady deszczu, a w Tatrach opady śniegu. Temperatura dziś od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie, chłodniej tylko w Kotlinach Karpackich, tam od 7 do 9 stopni, a ciśnienie 1013 hektopaskali.
0: Pięć minut po 12 w tym momencie, a na tę jesienną handrę oczywiście zalecam muzykę, którą tutaj mamy dla Państwa. Na pewno podziała i to bardzo pozytywnie. Gwarantuję to Państwu. John Jett i Bad Reputation na początek tej godziny, a ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik. Polecam się do 15 dzisiaj w SC Rock.

I Want to Break Free. Queen w SC Rock, wcześniej jeszcze Pijama Porno, nikt tak pięknie nie mówił. No i nie sposób przy tej okazji nie powrócić do tego, co działo się rok temu w warszawskiej progresji podczas naszych 21 wtedy urodzin. To właśnie Grabarz i Pijama Porno byli gwiazdami tego właśnie koncertowego wieczoru. Zagrali dla nas i dla naszych słuchaczy z okazji naszych ubiegłorocznych urodzin. Jak Państwo sobie zajrzą na nasze sociale, to będziecie mogli prześledzić sobie, a właściwie przypomnieć sobie albo zobaczyć, jak to wyglądało przed rokiem, ponieważ tam właśnie zamieszczamy tak na bieżąco te wspomnienia ubiegłoroczne, to tak, żeby Państwa zachęcić do tego, żeby pojawić się i w tym roku, a może i nowe osoby, które do tej pory jeszcze nie były na naszych urodzinach, żeby też dołączyły się do tego wielkiego świętowania, bo to jest temat numer jeden w tym miesiącu, Rocktoberfest, świętujemy 22 urodziny Eski Rock, no i w przyszły czwartek, nie ten najbliższy, ale 22 października będziemy świętować nasze kolejne urodziny, a ja oczywiście przed 15 będę miał dla Państwa zaproszenia na ten właśnie urodzinowy wieczór w warszawskiej progresji, także proszę być na nasłuchu, proszę być blisko rady, jeżeli ktoś ma ochotę właśnie na takie przyjemności. A teraz Within Temptation i Piotr Żogucki. Whole World is Watching w Esterok.

0: Tak, nie wszyscy wierzyli na początku w ten utwór. Niektórzy z taką sporą dozą rezerwy do niego podchodzili, uważając go za zbyt harcerski. No ale gdyby nie Katarzyna Nosowska i Piotr Banach, którzy postawili właściwie na swoim, no to kto wie, jak potoczyłyby się dalej losy tego utworu, który z czasem stał się jedną z ikon, jednym z hymnów polskiego rocka, śmiało można tak powiedzieć. To był początek lat 90. Utwór powracał jeszcze do nas w 97 i 2024 roku w takiej odnowionej wersji. No i w takich dosyć smutnych okolicznościach, bo to były powodzie w 97 i 2024 roku. No a to był oryginał Hej z pomocą Edyty Bartosiewicz. Moja i twoja nadzieja to już za nami w ST Rock. 25 minut do 13 nam pozostaje. Za chwilę ci, którzy w ubiegłym tygodniu grali koncert w Polsce. To będzie zespół Deep Purple. Oena jeszcze zmieści się nam przed godziną 13.
1: Reklama. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Eskarok. Radar.
4: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Marka Piekarczyka zdecydowanie nie da się zamknąć wyłącznie w haśle wokalista TSA. Wystarczy sięgnąć po wywiad Rzekę z jego udziałem, aby się o tym przekonać. Na rynku właśnie pojawiło się wznowienie Zwierzeń Kontestatora, czyli książka, za którą odpowiada dziennikarz muzyczny Leszek Gnoiński. Zresztą panowie pojawią się dzisiaj w kolumnie Zygmunta, a więcej szczegółów znajdziecie na skrok.pl.
1: Skrok. Radar.
5: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
6: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
7: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

To był Joe Ramon, What's a Wonderful World, już za nami w ST Rock. No a teraz będzie zespół ONA, o którym Grzegorz Skawiński, jeden z założycieli, niedawno mówił, że to, cytuję, kawał mojego życia i już, jak zaznaczył, historii polskiego rocka. Dalej cytat. Bardzo często jestem pytany o reaktywację, czy choćby powrót na jedną transę zespołu, ale myślę, że w obecnym stanie rzeczy jest to mało prawdopodobne. Tak mówił mniej więcej 2 lata temu. Ciekaw jestem, czy od tamtego momentu cokolwiek się zmieniło w tej kwestii. No umówmy się, że ostatnimi czasy trochę tych reaktywacji mieliśmy, choćby wspomnieć Komę, która może, kto wie, uchyliła lekko furtkę innym artystom do tego typu reaktywacji właśnie. No, zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. ONA, najtrudniej przed nami. Cicho.

0: Free Fallen. To był Tom Petty w Esther Rock. To już na koniec pierwszej godziny naszego wtorkowego spotkania, a w tej drugiej, po 13, jak wspominałem, będę miał dla Państwa zaproszenia na Rocktoberfest, czyli na nasze urodziny na 22 października. Trochę ponad tydzień pozostaje do naszej urodzinowej imprezy. Liczymy na Państwa obecność. Jeżeli ktoś chciałby się pojawić w progresji, nie w ten czwartek najbliższy, ale w ten kolejny, no to proszę być blisko radia, proszę telefon mieć w pobliżu, bo ja będę oddzwaniał do kogoś w tej sprawie już po 13.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: Reklama.
4: Są zarzuty dla 46-latka, miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku. Prezydent Ukrainy gorzko o Zachodzie. W raporcie także kapsuła czasu. Zielonogórska budowlanka rozpoczęła świętowanie.
5: SK Rock. Raport.
4: 13. Anna Kruszyńska, zapraszam. Są zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Tego 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
6: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa, w tym czołowych przedstawicieli rządu oraz byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
4: Informuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Jeszcze dziś będzie on przesłuchany w warszawskiej prokuraturze okręgowej.
5: To jest raport.
4: Zełenski, gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, oświadczył prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet balistycznych uderzyło w infrastrukturę cywilną. Ranna została jedna osoba. Wybuchy było słychać w stolicy jeszcze przed ogłoszeniem alarmu. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia z Zachodu. Sojusznicy na podstawie swoich danych wywiadowczych mogą informować o wystrzeleniu rosyjskich rakiet balistycznych. Rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat przekazał, że przyczyny braku sygnałów o zagrożeniu są nadal wyjaśniane. Niestety to nie pierwszy raz. Zazwyczaj wiąże się to z relacjami politycznymi. Oczywiście sprawą zajmą się specjaliści. Informacje te są dla nas bezcenne. Pozwalają przygotować się do odparcia ataku oraz ostrzec ludność, by mogła odpowiednio zareagować. Wcześniej pojawiły się sugestie, że brak informacji o ataku dla Kijowa mógł być związany z wstrzymaniem przez USA przekazywania danych wywiadowczych. Szef ukraińskiego MSZ zdementował jednak te doniesienia, zapewniając, że współpraca między Kijowem a Waszyngtonem pozostaje bez zmian. Tragiczny początek sezonu grzewczego i cała seria interwencji strażaków to informacje od służb w Kujawsko-Pomorskiem, które od początku października mają coraz więcej pracy.
7: Raptem kilka dni minęło od tego czasu, kiedy ogłosiliśmy, że wchodzimy w okres ogrzewania naszych mieszkań, a tu okazuje się, że już na koncie mamy 40 interwencji do pożarów w domach i mieszkaniach, no i niestety 2 ofiary śmiertelne. I tak rozpoczął nam się tegoroczny sezon grzewczy. Już wiem, że nie będzie najlepszy.
4: Mówiła Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży w Toruniu. W ubiegłym sezonie w województwie interweniowano ponad 1220 razy w związku z pożarami.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Na urodziny szkoły sadzenie krzewów i przygotowanie kapsuły czasu dla przyszłych pokoleń. Zielonogórska budowlanka rozpoczęła świętowanie 70. urodzin.
8: Warsztaty z rozpoznawania gatunków ptaków, z rozpoznawania gatunków drzew rodzimych.
9: Co się znalazło w tej kapsule czasu?
10: List z przesłaniem. Czy
9: jak oni wykopią to właśnie za te 100 lat, czy to po prostu będzie ten sam świat i czy to będzie świat, o którym my chcieliśmy, żeby był.
10: Nie każde budowanie łączy się z niszczeniem, tylko faktycznie, że można też budować świat zielony.
4: A tematem zajął się Krystian Machalica.
11: Pogoda.
4: Chłodno, pochmurno i deszczowo, do tego poranne mgły i tak będą wyglądały najbliższe dni. Najchłodniej teraz w Zakopanem 7 stopni, najcieplej i 13 stopni w Warszawie, Bydgoszczy i Poznaniu, Gdańsku, a także Szczecinie. 12 w Opolu, Łodzi i Olsztynie, 11 stopni w Kielcach i Lublinie, tyle samo także w Suwałkach. Zachodnia Polska dziś w dobrych nastrojach, natomiast na wschodzie biometr niekorzystny, a tylko w Kielcach neutralny.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: No tak, chłodno, pochmurno i deszczowo i poranne mgły, czyli pogoda z cyklu liryka, epika, kryminał. Tak najkrócej można by to streścić. No ale jesień, 13 października w kalendarzu, nie ma co. 4 minuty po 13. Dzień dobry raz jeszcze we wtorek. Michał Cieślik. No i zapraszam Państwa na kolejną godzinę naszego popołudniowego spotkania. Rozpoczynamy od zespołu Europe. The Final Countdown. Na początek.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Cały czas świętujemy 22. urodziny Eski Rock. Kulminacją tego świętowania będzie, jak już pewnie Państwo wiedzą, ten kolejny czwartek, 22 października, spotykamy się w Progresji na naszym urodzinowym koncercie. Będzie zespół Happy Set. Michał, może też tam się pojawi. Cześć, Michale.
2: Cześć, Eski Rock. Cześć, Michale.
1: Michał,
2: bardzo mi miło.
1: Michał bardzo spontanicznie na Messengerze wysłał do nas wiadomość, bo jak się okazuje, historia Eski Rock jest zbieżna, albo może inaczej, bardzo mocno też sklejona z życiorysem córki Michała, zgadza się?
2: Tak, absolutnie. Słuchajcie, to wczoraj mi olśniło, że tak naprawdę w moim życiu urodziły się dwie miłości. 22 lata

0: wzruszenie odbiera mowę. O, chyba tak się mówi w takich sytuacjach, ale też oczywiście ściskamy jak najmocniej naszą rówieśniczkę Weronikę, twoją córkę, która wczoraj, tak? Dobrze mi się wydaje, obchodziła swoje 22 urodziny.
1: 12 października. Tak,
0: rocznik jest ten sam co SK Rock, więc no mam nadzieję, że będziemy wspólnie świętować tę podwójną okazję 22 października, urodziny twojej córki Weroniki i nasze urodziny 22. Więc chciałbym też zakomunikować, że dwa zaproszenia na nasze urodziny, domyślam się, dla ciebie i córki, lecą już do ciebie, Michał.
1: Tak jest, absolutnie.
0: No to liczymy na was.
1: Słuchajcie, będziemy pod sceną darli się tak jak 22 lata temu. Weronika jak się rodziła, a ja ze szczęścia. To będą te same emocje.
0: Słuchaj, no i zobaczymy, czy jej zostało w ogóle ten krzyk, bo to wiesz, będzie może śpiewać razem z Happy Sadem, który pojawi się na naszych urodzinach.
1: No, to... Jestem pewien, że przekonacie się o tym sami tam na miejscu.
0: Zespół Happy Sad jest ciut młodszy od nas, bo 20 urodziny świętuje w tym roku, no ale też będą powody do jeszcze większego świętowania i darcia, no generalnie tam, że śpiewania i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak.
0: Michale, wszystkiego dobrego, dzięki za życzenia i widzimy się w czwartek
1: 22
0: października.
1: Najlepsze życzenia dla całej waszej jeski, całej naszej jeski, całej mojej jeski. Wszystkiego dobrego.
0: I pięknie dziękujemy. Ściskamy ciebie i Weronikę oczywiście. Cześć.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes w ich wersji, to już za nami. No dobrze, tak trochę odmłodziłem ten happy set, ale dobrze, że akurat w tę stronę. Oczywiście, ćwierćwiecze świętują w tym roku, natomiast ich debiutancka płyta Wszystko Jedno, nie wiem, czy Państwo zdają sobie z tego sprawę, to rówieśniczka Eski Rock, przypadek? Nie sądzę. Też obchodzi w tym roku 22 lata i na pewno z tej płyty happy set zagra w progresji na naszych urodzinach już 22 października w kolejny czwartek, a kolejne zaproszenia na nasze urodziny do zdobycia już po godzinie 14, także tam właśnie odsyłam wszystkich zainteresowanych.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Czy wszystkie stacje metra pełnią, mogą pełnić funkcję schronu w Warszawie na przykład?
3: Najbliższy schron atomowy mamy w Kijowie, ale nie wiem, czy ktoś chciałby pojechać. Przecież mamy teraz nasze wozy bojowe, które są też pływające. Ten Ukrainiec mówi, stary, przecież to płynie kilka kilometrów na godzinie, to będzie miejsce ześrodkowania całego ruskiego ognia.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Marcin Wyrwał, korespondent wojenny, autor książki Wojna w Polsce.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

twórczość Lady Punk może nie obfituje jakoś bardzo w różnego rodzaju ozdobniki. Jest znakomita w swojej prostocie, tak bym to określił. Natomiast film, a i owszem, i nie bez powodu też otrzymał nagrodę w Gdyni na festiwalu za najlepsze efekty wizualne. Tak swoją drogą widzieli Państwo już film Mniej obcy, oparty na życiorysie Jana Borysewicza. Przypomnę, od 7 października, czyli już od prawie tygodnia, można ten film oglądać na jednej z platform streamingowych. Także polecam serdecznie, jeżeli jeszcze ktoś nie miał okazji. A za nami Vademecum Scouta. Zespół Lady Punk już za nami w ST Rock. Stąd się jeszcze nam się zmieszczą w tej godzinie, a teraz gramy Beka. Loser.

0: wstrząsi w Esce Rock. Jak mawiają, ten pociąg się nie zatrzymuje. Ledwie 3 miesiące minęło od premiery tej ostatniej, jak na razie, płyty The Rolling Stones, Hackney Diamonds. A tu proszę bardzo, kilka tygodni temu podobno Mick Jagger widziany był w studiu, gdzie wziął udział w sesji nagraniowej z jednym brytyjskim jazzmanem. No i czekamy na rozwój sytuacji. Zobaczymy, co to przyniesie. Angie i The Rolling Stones na finał kolejnej godziny naszego wtorkowego spotkania. Zbliżamy się do 14:00. Za chwilę najnowszy raport na naszej antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Nie wiem czemu, ale Michał zadał pytanie w ogóle, kim jest Wojtek. No. To jest też ciekawe.
4: To. I państwo na ten temat?
5: Jeżeli Wojtka nie ma w dzień bez Stanika, to łącząc kropki, Wojtek nie lubi wtorków.
4: Bardzo dobrze.
3: Wybieracie się do Suwałk?
6: Chwilowo nie.
4: Drodzy państwo,
3: tam zimno.
4: Dzisiaj dzień bez Stanika mamy, także w Suwałkach ubierzcie Stanik. Sprawdźmy w studio, kto się zastosował. Michał?
6: Rozpiąłem.
3: Poczekaj, pokaż. Nie ma. A ty, Kończo, masz
4: Stanik? Ja nie mam
3: dzisiaj. Nie masz, nie. Ja zawsze mam, bo ja lubię.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: Reklama.
2: Porachunki osobiste.
7: Porachunki osobiste.
2: ESC Rock.
8: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
9: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
8: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
8: Konrad Olszewski, zapraszam.
10: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Reklama.
11: Planował zamach na premiera i szefa MON. Dziś przesłuchanie 60-latka. W raporcie Bułgaria i 11 osób zaginionych po atakach dronów na 2 statki. Zamówił luksusowy katamaran. Messi dołączył do grona klientów w gdańskiej stoczni.
12: SK Rock. Raport.
11: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do warszawskiej prokuratury okręgowej w Warszawie. Do stolicy został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, ostatnie godziny to intensywna praca śledczych.
13: Dokładnie tak. Usłyszałem dziś, że analizy się przedłużają, dlatego przesłuchanie rozpocznie się później niż planowano. Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach i takie też nawiązywał kontakty.
11: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz. W wielkopolskich obornikach w ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Ten 46-latek usłyszał zarzuty.
12: To jest raport.
11: Teraz najnowsze informacje z Bułgarii. 5 osób uratowano, a 11 uznano za zaginione po atakach dronów na 2 statki na Morzu Czarnym. I 1 zatonął. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. To już kolejny w ostatnim czasie atak na tym akwenie, co zdaniem szefa polskiego MON Władysława Kosiniaka-Kamysza świadczy o jednym.
14: Że zagrożenie jest większe niż było do tej pory. Naruszenia przestrzeni powietrznej, drony, które wlatują, ale te, które uderzają też w statki. Wybrzeży państw Unii Europejskiej i NATO.
11: Bruksela potępia atak dronów. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. Leon XIV jest już w poliklinice Gemelli. Jeszcze dziś papieża czeka operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV sam poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi. Jak wyjaśnił, jest on w fazie początkowej i dobrze zlokalizowany. W takim przypadku szybkie działanie jest kluczowe, zaznacza chirurg onkologiczny profesor Rafał Matkowski.
15: Jeżeli odpowiednio szybko taka zmiana jest
6: wykryta, mamy bardzo dużą możliwość wyleczenia pacjentów. Obserwujemy sobie taką zmianę i zgłaszamy się do lekarza, tym wyleczenie jest bardziej prawdopodobne i co więcej, metody leczenia, które musimy zastosować, są mniej okaleczające.
11: Dalsze informacje o stanie zdrowia papieża Watykan ma ogłosić wieczorem.
12: Słuchacie raportu w SC Rock.
11: Na koniec Messi, słynny argentyński piłkarz, zamówił luksusowy katamaran w gdańskiej stoczni. Jacht będzie miał 5 kabin, przestronne pokłady wypoczynkowe, garaż na skuter wodny i 2 silniki. Argentyńczyk dołączył tym samym do grona sportowych gwiazd związanych z polską marką, a wśród których są m.in. Robert Lewandowski, Rafael Nadal, Fernando Alonso i Carlos Alcaraz.
1: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: Eskarok Biznes.
11: Na początek maksymalne ceny paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 11 groszy, benzyny 98,801, a oleju napędowego 7 zł 98 groszy. A to oznacza, że ceny maksymalne benzyny będą wyższe niż dziś, a diesla niższe. Ministerstwo Energii, Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały porozumienie w sprawie zasad współpracy przy przygotowaniu budowy drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Informował dziś minister energii Miłosz Motyka. I jeszcze dobra informacja dla mieszkańców Ciechanowa. Z polsko-szwajcarskiego programu rozwoju miast będą oni mogli otrzymać nawet do 85% dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii, pomp ciepła czy przydomowej elektrowni wiatrowej. Wkrótce ruszy nabór wniosków o takie wsparcie.
1: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: Pogoda.
11: Jesiennie jest chłodno, pochmurno i deszczowo, w wyższych partiach gór także opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie, chłodniej w Kotlinach Karpackich, tam od 7 do 9 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Już 5 minut po 14. Proszę, jak ten czas zaiwania w to wtorekowe popołudnie. Ja mówię Państwu dzień dobry po raz trzeci dzisiaj, no i zapraszam na trzecią, ostatnią odsłonę naszego wtorkowego spotkania. Joe Cocker będzie. Billy Talent bardzo jesiennie, bo to będą Fallen Leaves, też się pojawi. Ale tę godzinę rozpocznę od Linkin Park. Somewhere I Belong. Jako pierwszy w tej godzinie. Proszę bardzo.

0: Pada? U państwa? Poza mną? Za moimi oknami sucho. Cały czas. Ale spokojniej do nas dojdzie. A pani Magda, to w jakiej sprawie?
1: No to skoro zapraszacie starych, chociaż to bardzo brzydko brzmi, słuchaczy, którzy już byli na Rocktoberfeście, to jestem ja. I zapraszacie nowych. To byłaby na przykład moja córka, która jak usłyszała, że po raz kolejny wygrałam bilety, powiedziała: mamo, czy tym razem weźmiesz mnie, a nie tatę? Niestety nie mam dla niej biletu, ale jakby się dało coś zrobić, to byłabym bardzo wdzięczna.
0: No, pani Magdo, może się da coś zrobić. Pomyślimy. Ja już sobie wyobrażam te oczy córki. Wybierz mnie. No dobra, to nowych też zapraszamy na Rocktoberfest. Nie starych, tylko stałych bywalców zapraszamy, bo takich osób jest sporo, ale nowe twarze też chętnie zobaczymy i ugościmy na naszych 22 urodzinach. No dobra, pani Magdo, zabiera pani też córkę na Rocktoberfest.
2: Rocktoberfest 2026.
0: A my spotykamy się 22 października w warszawskiej Progresji, żeby świętować 22 urodzinański rok. To przyszły czwartek, a to już Fallen Leaves. Billy Talent, oni też kiedyś grali na Rocktoberfeście.

0: Turn the Page i Metallica w Esterok. Za 26 minut będzie 15. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale właśnie na rynku pojawiło się wznowienie Zwierzeń Kontestatora, czyli książki wywiadu rzeki z Markiem Piekarczykiem, wokalistą zespołu TSA. Fascynująca lektura, ale chyba nikogo o tym nie muszę przekonywać. No a dzisiaj po godzinie 16 pan Marek Piekarczyk będzie gościem u Dawida w kolumnie Zygmunta, więc serdecznie zapraszamy Państwa na tę właśnie rozmowę po godzinie 16 do SK Rock.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Joanna Ziętarska.
2: Najbardziej rock'n'rollową sytuacją, która przydarzyła mi się w 2026 roku, była po raz pierwszy w moim życiu wyprawa samochodem elektrycznym. Dalej, a nie tylko do sklepu i z powrotem, czy do pracy i z powrotem, pojechałam na Mazury samochodem, który ładowałam po drodze i wróciłam tym samochodem również z Mazur do Warszawy i byłam z siebie naprawdę bardzo dumna. Ba, okazało się, że jest to duża frajda i że naprawdę ta podróż sprawia mi dużo przyjemności. Co nie zmienia faktu, że ciągle samochody elektryczne jednak budzą różnego rodzaju moje wątpliwości.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
3: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. To był wieczór, który na zawsze zapisał się w historii polskiego rocka. Legendarny koncert Perfektu w sali kongresowej, zagrany zaledwie kilka tygodni przed stanem wojennym, po latach wreszcie trafia na winyl. To zapis niezwykłego występu, podczas którego Grzegorz Markowski zdarł na przykład z siebie koszulę. Szczegóły tego wydawnictwa znajdziecie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.

To był zespół Aerosmith, który jak się okazuje powraca jeszcze w tym roku na dwa kolejne koncerty, które odbędą się 29 października i 1 listopada w Hollywood Bowl. Na koncertach pojawią się znakomici goście, wśród nich m.in. The Black Crowes, Run DMC, Andrew Watt, Billy Idol, Chad Smith z Red Hotów, Duff McKagan i Slash z Gunsów, jeszcze wielu, wielu innych. Oj, panowie solidną ekipę zmontowali, już żałuję, że... Chyba mnie tam nie będzie, coś mi się tak wydaje. Dude, Looks Like a Lady, Aerosmith, to za nami w SC Rock. Killersi teraz przed państwem, Mr. Brightside.

0: Był kiedyś taki film, zresztą do dziś uznawany za kultowy. 30 lat kończyły w tym roku, choć rocznica polskiej premiery jeszcze przed nami, bo to film, który na ekranach polskich kin pojawił się jesienią 96 roku. A na ścieżce dźwiękowej tego filmu takie właśnie kawałki, jak ten, który zamyka nasze wtorkowe spotkanie Last for Life, Iggy Pop, to oczywiście utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu Trainspotting. No i tak dzisiaj kończymy. Za chwilę będzie 15. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam. Za chwilę najnowszy raport, a tuż potem przejmie Państwa Dawid, który po 15 zaprosi na kolumnę Zygmunta.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
6: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
7: Ludzkie szczątki.
6: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
7: Tajemnica, której nie da się zatopić.
6: Już w księgarniach.
3: Reklama. To jest SK Rock.
8: Tragedia na kieleckim osiedlu i nowe, nieoficjalne ustalenia naszych reporterów. Jutro droższa benzyna. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Protest weterynarzy w Kutnie. Walczą o stabilne zasady finansowania pracy.
5: SK Rock. Raport.
8: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia naszych reporterów po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-letni mężczyzna zabił siekierą żonę oraz synów 16- i 18-latka. Potem popełnił samobójstwo. Jego ciało znaleziono wiszące na balkonie. Tragedia zapewne rozegrała się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22:00 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Nasi reporterzy ustalili też, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się psychiatrycznie. Nie było też wcześniej sygnałów o agresji i przemocy w rodzinie. Sąsiedzi są zszokowani tymi wydarzeniami. Podejrzewanego o zabicie rodziny znali z widzenia.
9: Taki pogadał i to i w ogóle. No naprawdę tragedia to, co się dzieje. Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
8: Na miejscu tragedii cały czas pracują śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.
10: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni, jeżeli takowe zostaną ujawnione. Natomiast myślę, że co do przyczyn zgonu wszystkich tych czterech osób będziemy mogli się wypowiedzieć po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
8: A sekcję zwłok ofiar zaplanowano na jutro.
5: To jest raport.
8: Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra benzyny 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy, a benzyna 98 będzie kosztować 8,01. Dlaczego paliwo drożeje? To sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
11: Program CPN ogranicza ceny paliw, ale ich nie zamraża. Ministerstwo codziennie ustala maksymalną stawkę, uwzględniając m.in. ceny hurtowe, a te rosną. Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 ósemka o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel dokładnie o 4 grosze. Program CPN obniża obciążenia podatkowe, więc kierowcy płacą mniej niż płaciliby bez niego, ale nie odcina cen krajowych od zmian na światowym rynku.
8: Nie tylko zaległe wypłaty, ale też stabilne zasady finansowania pracy. O to walczą lekarze weterynarii, którzy protestują dziś w Kutnie.
4: My nie mówimy o jednej sytuacji. Mówimy o ciągłości zdarzeń, która zdarza się od de facto 15 lat. Od 15 lat lekarz weterynarii urzędowy nie uzyskał żadnej waloryzacji stawki. Żadnej, absolutnie.
8: Mówi Bartosz Woźniak, prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii. To oni kontrolują m.in. bezpieczeństwo żywności i zwalczają choroby zakaźne zwierząt. W proteście uczestniczą też pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej.
12: To nie jest praca urzędowa. Jesteśmy w terenie na gospodarstwach, żeby była bezpieczna żywność, zwierzęta były zdrowe, żebyśmy mogli handlować z krajami trzecimi, z Unią Europejską. Branża rolno-spożywcza dostarcza budżetowi państwa dużo środków.
8: Dodaje Sara Meskel z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Protestujący domagają się również podwyżek i terminowych wypłat w przyszłości.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Niepotrzebne mogą zyskać drugie życie i pomóc w ważnej sprawie. W Szczecinie do końca października trwa zbiórka biustonoszy do recyklingu. Można je przynosić do punktu przy ulicy Piłsudskiego 15.
14: Zbieramy biustonosze za małe, za duże, w różnej kondycji. Często panie pytają, czy to musi być biustonosz kupiony z jakiegoś tam konkretnego sklepu. Nie.
8: Mówi grafiterka Adrianna Sommer, a dochód z akcji wspiera profilaktykę raka piersi oraz edukację.
3: Pogoda.
8: Chłodno, pochmurno i deszczowo, a w Tatrach także opady śniegu. Najchłodniej teraz w Zakopanem 7 stopni, a najcieplej i 14 stopni w Warszawie, Bydgoszczy i Poznaniu. 13 w Opolu, 12 stopni na termometrach w Łodzi i Krakowie, a 11 w Lublinie, Kielcach i Suwałkach. Biometr na ogół korzystny.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
15: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie Gruszyńska raportuje.
8: Dzień dobry.
15: Dzień dobry, Maniu. Andrzejewski kręci, a ja jestem Zygmunt i kogo witam, kogo goszczę, bo za godzinę ugoszczę panów Piekarczyka i Gnoińskiego, a tymczasem kto jest z nami, można słać głosówki, można dzwonić i pogadać. 691-613-613, zaczynamy. Mówcie, co myślicie. Dawid Zygmunt, zapraszam.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Living It Let Die. To Guns N' Roses sprawił Ska Rock, Slash na gitarze, a w czerwcu na tej gitarze będzie wybijał na letniej scenie progresji. No a z tych ostatnich ogłoszeń koncertowych warto wspomnieć, że przyjazd do naszego kraju zapowiedział też zespół Nickelback. Grupa na początku lipca przyjedzie do Łodzi. A na Mystyku obok Faith No More także Halloween, a na Poland Rocku Hailstorm. No i ten kalendarz na przyszły rok, koncertowy kalendarz, bardzo, bardzo ładnie nam się zapełnia. No ale zanim się całkiem zapełni, to może powspominajmy ten mijający powoli rok 2026. Przypominam, że za wasze rock'n'rollowe historie rozdajemy zaproszenie na urodziny Eski Rock 20, drugie urodziny, które już w przyszłym tygodniu. Co wam się rock'n'rollowego przytrafiło? Można to napisać na naszej stronie rocktober.sk.rock.pl, no ale można też powiedzieć w głosówce na Messengerze albo zadzwonić do studia. Cały czas czekamy na wasze historie. Panie Grabarzu, a pan co nam powie?

0: Dzień dobry, panie redaktorze. Wczoraj pan redaktor ubolewał, że świeciło słońce przez chwilę, a później pan zmarł. No to ja chciałem powiedzieć, że wczoraj to ja zdążyłem zmarznąć, pocić się i jeszcze zmoknąć. Natomiast dzisiaj tylko zmarzłem. No jakby życzę cierpliwości i pogody ducha. Kłaniam się, pa!
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
5: Reklama.

0: Bon Jovi w ST Rock. Living on a Prayer i ten tekst, jest taka interpretacja, że ten tekst opowiada o losach fikcyjnej pary, która jest ze sobą mimo trudności. No, popkultura zna takie przykłady, Kubuś i Prosiaczek, Szrek i Osioł, Kołodziejczak i Rutkowski. Przepraszam za ten przykład, ale ja nie do końca wierzę, że oni istnieją naprawdę. A co się dzieje naprawdę, to wam powie Ania. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nie wiem czemu, ale Michał zadał pytanie w ogóle, kim jest Wojtek. No. To jest też ciekawe.
3: To. I państwo na ten temat?
4: Jeżeli Wojtka nie ma w dzień bez Stanika, to łącząc kropki, Wojtek nie lubi wtorków.
3: Bardzo dobrze.
2: Wybieracie się do Suwałk?
5: Chwilowo nie.
3: Drodzy państwo,
2: tam zimno.
3: Dzisiaj dzień bez Stanika mamy, także w Suwałkach ubierzcie Stanik. Sprawdźmy w studio, kto się zastosował, Michał.
5: Rozpiąłem.
2: Poczekaj, pokaż. Nie ma. A ty, Kończo, masz
3: ja?
2: Stanik?
3: Nie mam dzisiaj.
2: Nie masz, nie. Ja zawsze mam, bo ja lubię.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: S-Rock. Raport.
7: Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejny atak na Lwów po 14 nad miastem. Zestrzelonych zostało kilka rosyjskich dronów. Według wstępnych informacji odłamki spadły m.in. na budynki mieszkalne we wsi Malechiw. 3 osoby zostały ranne. Część Lwowa nie ma prądu, a w sieci pojawiają się nagrania z kłębami dymu, które unoszą się nad miastem. Na miejscu pracują służby.
6: To jest raport.
7: Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną.
8: W dniu zaginięcia dziewczyna ubrana była w szarą bluzę, szare spodnie dresowe, obuwie sportowe koloru białego i posiadała przy sobie małą torebkę koloru szarego. Wzrost dziewczyny to około 170 cm, szczupła sylwetka, włosy długie, proste, koloru blond.
7: Mówi Małgorzata Gębczyńska z policji na Ochocie. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje.
1: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
6: SK Rock Sport.
7: Finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa zameldowała się w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan. Maja Chwalińska pewnie pokonała Egipcjankę Majar Sharif 6-3, 6-2. Rywalką Polki w kolejnej rundzie będzie Czeszka Marii Buskowa. Mecz odbędzie się jutro. W środę także polski pojedynek w Wuhan. Na godzinę 5 zaplanowano mecz Igi Świątek i Magdaleny Fręch. I jeszcze coś dla fanów piłki nożnej. W Bełchatowie można spacerować ulicą legendarnego trenera Oresta Lęczyka, architekta największych sukcesów miejscowego KKR. Z mieszkańcami rozmawiał Rafał Różycki.
9: Czy wie pan, jaką ulicą pan spaceruje?
10: Tak, wiem. Spaceruję ulicą Oresta Lęczyka, znanego trenera, który miał wybitne wyniki. Jeszcze w jesiennym klimacie bardzo fajnie się tutaj chodzi i miło spędza się czas.
9: A, czyli zachęcamy też innych, żeby tutaj pospacerowali.
10: Oczywiście.
11: Wielu kibiców doskonale wie, kim był Orest Lęczyk, ale też myślę, że jest taki ukłon w stronę świętej pamięci wielkiego trenera.
9: Kim dla ciebie jest ta postać?
12: Ważną osobą historyczną, tym bardziej związana z tym klubem. Jestem dumny, że taka ulica powstała.
7: A pod wodzą Oresta Lęczyka blisko 20 lat temu GKS Bełchatów sensacyjnie zdobył wicemistrzostwo Polski. Prowadził też inne polskie kluby, m.in. Wisłę Kraków czy Pogoń Szczecin.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci. Kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zapraszam, Dawid Zygmunt.

0: papryczki grają. Papryczki pod języczek, a do łapy zaproszenia na Rocktoberfest 2026.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli urodzinecki rok. W przyszłym tygodniu, w czwartek, bawimy się w progresji. Zagrają cztery szmery i happy set. I państwo się dzielą swoimi rock'n'rollowymi przeżyciami. I można to robić na różne sposoby. Można zrobić tak, jak zrobiła to Daria, która zgłosiła się na stronie rocktober.sk.pl i teraz próbuje się do Darii dodzwonić. Ale skoro nie odbiera, to ja jeszcze tylko przypomnę, że można się zgłaszać także na inne sposoby. Można dzwonić do studia, a można też słać głosówki. Wystarczy nam powiedzieć o swoim najbardziej rock'n'rollowym przeżyciu tego roku. A ja tymczasem dzwonię do Darii. To się może źle skończyć? Mam nadzieję, że skończy się dobrze.
2: Halo? Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość.
0: Dobrze. Cześć Daria, tu Dawid Zygmunt z Radia SK Rock. Zgłaszałaś się po zaproszenia na Rocktoberfest Party, ale nie odbierasz telefonów, więc chciałem tylko powiedzieć, że następnym razem odbieraj. I bardzo gorąco cię pozdrawiam, życzę ci miłego dnia. Skoro Darii się nie udało, to może jakaś głosówka. Zaglądamy na Messengera, halo, halo.
3: Co mi się trafiło rock'n'rollowego?
0: O, słyszę, że będzie dobrze.
3: Rock'n'rollowego w tym roku?
0: Słuchamy pana.
3: Zygmuntku, ja w tym roku to wpadłem na taki genialny pomysł i w wieku 44 lat zacząłem budować dom.
0: O proszę, poważna sprawa.
3: Nieduży, ale dom.
0: Dom, no tak.
3: W pięknym miejscu. Ja uważam, że to jest chyba najbardziej rock'n'rollowy temat, jaki może być. Mhm. Tak mnie nakręca, trzyma w pionie, cały genialny plan, na razie wszystko idzie tak jak trzeba, także jestem gość.
0: A zaprosi pan na parapetówkę?
3: Nie wiem. Tak mi się wydaje.
0: A mi się wydaje, że ja na pewno zapraszam pana na Rocktoberfest Party.
3: Pozdro.
0: Do zobaczenia.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Skradzione relikwie. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
10: Reklama.

0: Youth of the Nation, the POD w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock, a ten zespół w tym roku grał na Poland Rocku, a w przyszłym roku na scenie Hailstorm. To pierwsza ogłoszona gwiazda, a do line-upu Mystic Festivalu wskakuje Halloween, to chyba najważniejsza koncertowa informacja dnia. A te poważne informacje, wtorkowe informacje, usłyszycie punktualnie o 16. Plan jest taki, po 16 goście, o 16 raport.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
3: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Trzecia osoba zatrzymana, chodzi o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. Publikował zdjęcia z nożami. 14-latek trafi do ośrodka wychowawczego. Warto się rejestrować w raporcie Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku.
1: SK Rock. Raport.
0: 16. Anna Kruszyńska, zapraszam. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Chodzi o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano, że to sabotaż. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Co wiadomo o zatrzymanej kobiecie?
2: Polscy śledczy na razie nie precyzują, jaki był jej udział w podpaleniu stacji Starlinków pod Grójcem. Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Mają oni odpowiedzieć za działanie dywersyjne na zlecenie obcego wywiadu. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
0: Stacja Starlink pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę do Ukrainy. Publikował w sieci zdjęcia z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Teraz najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
3: Na podstawie zebranych materiałów dowodowych oraz zabezpieczonych zdjęć i filmów odizolowano nieletniego od rówieśników, zatrzymując go w policyjnej izbie dziecka. Sędzia Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
0: Mówi Marta Bajor, rzecznik Policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w miniony piątek.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 13 października to w Polsce Dzień Dawcy Szpiku. W naszym kraju zarejestrowanych jest blisko 2,5 miliona takich osób. Choć stawia nas to w europejskiej czołówce, to wciąż potrzebni są wolontariusze. O czym ze szczegółami Aleksander Ruszkowski.
4: Wolontariat to nadzieja dla osób zmagających się przede wszystkim z nowotworami krwi czy chłoniakami. Gdy własny szpik pacjenta przestaje działać prawidłowo lub zostaje wyniszczony przez chemioterapię, wtedy jedyną nadzieją pozostaje znalezienie bliźniaka genetycznego. Swojego bliźniaka, a jednocześnie biorcę, znalazł Karol Hajnas, na co dzień student medycyny.
5: Zaczęło się od rejestracji. 2 miesiące później dostałem telefon, że znaleziono dla mnie potencjalnego biorcę.
4: Najpilniej poszukiwani są obecnie mężczyźni poniżej 30 roku życia. To właśnie oni mają największą szansę stać się realnymi dawcami szpiku. Zarejestrować może się każdy, bez przeciwwskazań medycznych, w wieku od 18 do 60 lat.
0: Szacuje się, że w Polsce diagnoza nowotworu krwi pada średnio co 40 minut.
1: Pogoda.
0: Najbliższe dni chłodne, pochmurne i deszczowe, do tego poranne mgły. Dziś od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Jutro trochę cieplej na zachodzie, będzie maksymalnie 16 stopni, ale w innych regionach na termometrach zaledwie 10. Będzie też więcej chmur, z których popada deszcz. Lokalnie mogą też wystąpić burze, te głównie na Pomorzu.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
6: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa i za chwilę u nas goście Marek Piekarczyk, Leszek Gnoiński, czyli artysta i autor. A jest o czym gadać. Książka o panu Marku, książka o jego życiu ma 650 stron i zaraz na antenie przeczytamy ją całą. Żartuję, ale może państwo zechcą przeczytać po naszej rozmowie. Pięknie zapraszamy. A ja kłaniam się, pozdrawiam i zapraszam do godziny 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: 7 po 16. Czas na zapowiadanych gości w kolumnie.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
0: Marek Piekarczyk, Zwierzenia Kontestatora, czyli przygody albatrosa w krainie nielotów. Ta książka ukazała się w roku 2014. Od kilku lat była niedostępna w sprzedaży i w końcu dostaliśmy wznowienie. I z tej okazji są z nami pan Marek Piekarczyk i pan Leszek Gnoiński. Dzień dobry panowie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Dzień dobry. Zwierzenia Kontestatora, 650 stron. To sobie panowie nieźle pogadali.
3: Więcej było gadania, ale mniej drukowania.
0: Panie Leszku, nie ma pan wrażenia, że to nie jest książka o życiu Marka Piekarczyka, tylko o życiach Marka Piekarczyka?
2: Bardzo ciekawe pytanie. Masz rację. To jest książka o życiach, bo tam jest tych żyć bardzo dużo. Od tego hipisa bochnińskiego poprzez gwiazdę rocka lat 80. Jezusa po jurora i kucharza i no i co tam jeszcze jest, no.
0: Zacznijmy może od pana Marka artysty. Panie Marku,
3: tak.
0: Jest pan z nami?
3: Jestem z wami zawsze.
0: A czy to prawda, że nie zostałby pan artystą, gdyby nie kobieta?
3: No jakby mnie nie rzuciła ta moja pierwsza, największa miłość, to byłby magazynier Fucie Lenina.
0: Krysia. Zostawiła pana. Tak, zrywał pan na niej kwiaty, spotykał się przy kościele. A ona powiedziała, napisała, że pana nie kocha.
3: Tak, no. Kobiety są nieprzewidywalne. Ale jak się mnie kiedyś pani Nina Torrentie spytała, czy ja tak lubię kobiet, pan tak kobiety szanuje bardzo i uwielbia, czy one mają jakieś wady, ja mówię, nie. A nie, przepraszam, jedno, czasem się nie chcą wyprowadzić.
0: Byłem nieszczęśliwy, zamknąłem się w sobie, zacząłem malować, grać na gitarze, powoli stawałem się artystą. Nie wiem, czy ktoś to kiedyś powiedział, ale ja chciałem powiedzieć, pani Krystyno, bardzo dziękuję.
3: Ja też dziękuję, czasami nawet dawałem jej kwiaty w rocznicę.
0: Marek Piekarczyk, ale to nie tylko artysta.
3: Ona mieszka w Chicago teraz.
0: Macie kontakt?
3: No ja sobie byłem tam na koncertach. Chodziła tam po garderobach, mówiła, że ze mną stosące straciła. Teraz to się wszystkie chwalą.
0: Jako dżentelmen nie będę drożył tego tematu.
3: Ja też.
0: Marek Piekarczyk, to nie tylko artysta, to nie tylko heavy metal TSA, ale to też dekorator w Domu Kultury, pomocnik magazyniera. Poza tym umie pan szpachlować, malował pan mieszkania u amerykańskiego Niemca, a nawet dekorował choinki. Która ta profesja poza muzyczna podobała się panu najbardziej?
3: Ceramika. Jestem ceramikiem przede wszystkim. Najbardziej lubię i najwięcej wiem na ten temat. Projektowanie opraw brylantów w Nowym Jorku. Co tam jeszcze? Wszystko właściwie. Każdy zawód, jaki wykonujesz, szydziarza, czy malarza, czy tam jakiegoś dekoratora sklepowego, to wszystkie robiłem sercem.
0: Ale choinek na święta podobno do tej pory pan nie przystraja.
3: Nie cierpię. Dlatego, że to była straszna robota. Macy's, to takie drogie domy towarowe. Od sierpnia już się ubierało choinki. Każda choinka miała projekt, ale ja tego projektu nie widziałem. Musiałem się domyślać po zabawkach, które podawały mi trzy wystrojone z długimi pazurami menedżerki.
0: No to co się panu nie podobało, panie Marku?
3: Nie no, 13 godzin, trzy choinki. Myślałem, że mi pękną plecy.
0: Czyli choinek pan nie przystraja.
3: Tam trzeba było zrobić tak, że ubierało się najpierw lampki, najpierw się poprawiało choinkę taką zmiędoloną, to się nazywa shaping. A potem się zakładało lampki. Uh-huh. Jak jeden sznurek miał 200 lampek, to nie były LEDowe tak jak teraz, tylko takie, że ruszyłeś, już wyłączało się wszystko. I jak nie działało 200 lampek, to była taka czarna dziura, taka. Czyli ile tych lampek było tam.
2: Jakie wysokości były te choinki?
3: I ta choinka musiała się obracać dookoła osi. Cały czas, bo ludzie zdejmowali te zabawki z metkami, szli do kasy i brali, kupowali je. Straszna praca.
0: O czymś takim, ja miałbym dość świąt.
3: Z tej strony 70 telewizorów z grami, te takie skaczące, kaczorki jakieś, a tam kolejki, które jingle bell i kiwające się te Mikołaje. I ten tych głośników wzywali się pracownicy. A ja muzyk, nie? Można dostać szału, dobra. Ale zarobiłem dużo.
0: Wytłumaczył mi pan to, panie Marku. Dlaczego nie przystraje pan choinek? Ale mój redakcyjny kolega Michał wspominał, że wysyła pan SMS-y. Życzenia na święta SMS-em
3: zawsze
0: co roku.
3: Życzę dobrze ludziom.
0: Panie Leszku, dostaje pan życzenia od pana Marka?
2: Tak, zawsze. Oczywiście, że tak.
3: No kiedyś wysłałem też takim ludziom, co mi zrobili dach. Robili blaszane dachy. I potem potrzebowałem natychmiast naprawić, coś tam się rozwaliło strasznie. Mówi, jest pan jedynym moim klientem, który mi życzenia świąteczne. Natychmiast jedziemy do pana. Wysyła mi pan zawsze życzenia.
0: No dostać, panie Marku, życzenia od Jezusa, bo pan, panie Marku, był Jezusem. Grał pan przez długie lata w spektaklu Jesus Christ Superstar. Jak Jezus... to było być Jezusem w Polsce?
3: Wiesz co, Jezusa się nie da zagrać. Trzeba oszaleć troszkę. Ale przede wszystkim trzeba się przygotować. To była komuna głęboka jeszcze, pełna oszustw różnych i prowokacji religijnych. Nawet chodziły plotki, że sataniści niszczą Jezusa w jakimś musicalu. Musiał być biskup, nie? I kardynał nawet przyjechał, żeby ocenzurować i wysłać list do wszystkich proboszczów, że to nie jest sataniczne. A ja się przygotowałem z Pisma Świętego, z apokryfów, z ikonografii, te gesty takie Jezusa różne. I naprawdę poważnie to potraktowałem, bo to była jakby... To było takie, że jakbym to zagrał źle w rokoperze, która została napisana dla Judasza, bo to są... Cały czas jest Judasz bohaterem i Jezus by wyszedł blado i jakoś nieprzekonująco, a to Judasz, który był znakomitym aktorem, Pieczyński niejaki, by zginął.
0: Ale musiał pan wyjść przekonująco.
3: To było przegrane by było.
0: Podobno ludzie się do pana modlili.
3: Zresztą no, tam próbowali różne takie. Na przykład Finlandia graliśmy, śpiewałem po polsku Getsemani, no, cały rok operę śpiewałem po polsku. To po Getsemani cisza 10 minut i płakali. Słyszałem, jak chlipią. Chociaż śpiewałem po polsku. I na ulicy mnie zaczepiały babcie w Finlandii w kotce, no. W Leningradzie co się działo, jest.
0: Panie Marku, no ja mam ochotę nie tylko zapłakać, ale też zaśpiewać. O panie, to ty na mnie spojrzałeś. Ale może niech pan Marek teraz
3: nie, no,
0: zaśpiewa.
3: Tak źle nie było. Ale jednak było coś. Te 500 razy na krzyżu różne dziwne myśli. Poza tym musiałem być czujny, bo tam w tej wersji amerykańskiej to baptysta napisał tekst. Czyli tam to wino to mogłaby być moja krew.
0: Panie Marku, zaraz jeszcze o tym pogadamy, a tymczasem no, TSA.
3: Jestem bezczelny, ja zmieniam.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: To jest SK Rock. Kolumna Zygmunta w SC Rock.
1: Marek Piekarczyk, Zwierzenia Kontestatora, czyli Przygody Albatrosa w Krainie Lotów. Opowieść o dzieciństwie, o dorastaniu, buncie, zwykłym życiu i niezwykłej karierze. Ta książka doczekała się wznowienia. Z tej okazji jest z nami artysta i autor Marek Piekarczyk, Leszek Gnoiński. Panowie, dzień dobry, witam ponownie.
2: Po szybowaniu i lądowaniu.
1: Tak jest.
2: A właśnie. Szybowanie piękne, lądowanie żałosne.
1: Kupił pan te bilety do Krakowa, panie Marku?
2: Lotniczy.
1: Lotniczy.
2: Krakowa do Warszawy.
1: Udało się?
2: Jeszcze nie.
1: To może ja o czymś innym. O, to może to pan sobie spróbuje kupić, a ja podziękuję panu Leszkowi. Panie Leszku, to jest pytanie, którego ja nie miałbym śmiałości zadać. Pan zadał. Dlaczego Marek Piekarczyk nosił wąsy?
3: No, dla mnie to było bardzo dziwne.
1: Prawda? A to jest niesamowite. Panie Marku, dlaczego pan nosił wąsy? To jest dość prozaiczne.
2: Tak?
1: No?
2: No jak to? Wszyscy mieli wąsy wtedy.
1: Pan chciał wyglądać dojrzalej?
2: A nie, chyba nie. Chyba tak. To jest chyba z tego związane, że mój brat, jak miałem tam kilka lat, mi walnął mnie piłą do cięcia drewna i mi rozwalił wargę. Mam bliznę tu taką i miałem wygląd okrutny. Znaczy, ta blizna dodawała mi takiego czegoś takiego.
1: No.
2: No, a już teraz nie widać tego, nie?
1: Panie
3: Leszku? No, nie wiem, bo nie sprawdzałem, ale...
2: To było dosyć się tego,
3: dziwne, no. Dlatego że wąsy, oczywiście, no, wąsaczy było wtedy w Polsce mnóstwo, chociażby Lech Wałęsa był wąsaczem, ale wśród muzyków tych wąsaczy nie było. Więc to było dla mnie zawsze dziwne, szczególnie metalowcy, długie włosy, ale wąsów, no nie, no,
1: no ewentualnie
3: zarost większy, brody, coś
2: ale to
3: tego.
2: Było wtedy,
3: no
2: to było
3: dobrze,
2: wtedy.
3: No ale to wtedy ja mówię o tamtych czasach.
2: A teraz mówię o tamtych czasach. Teraz
3: metalowcy przecież już są łysi, więc oni sobie zapuszczają więcej, bo tam tutaj nie mają na głowie, ale mają tutaj na brodzie na przykład.
1: Czy ja powinienem zapuścić sobie wąsy, żeby wyglądać dojrzalej?
2: Nie.
3: Nie, w żadnym wypadku.
2: Nie musisz wyglądać dojrzale, to jest gówno.
1: Ale panie Marku, bo ja za trochę ponad rok kończę 40 lat. Ja nie wyglądam jak Stefan Karpowski.
2: Świetny, młody chłopak jesteś.
3: Nie, no ty, ja myślałem, że ty to masz kurczę za 25, no.
1: Cieszę się, że panowie przyszli.
2: Słuchaj, powiem ci tak.
3: Serio 40
2: kończysz? Tak, nie jest taka fajna,
3: a ja właśnie 60 kończę.
1: Naprawdę?
3: Tak.
1: W ogóle panowie nie wyglądają.
3: Właśnie, bo to jest coś takiego, że...
2: Ja mam 75.
1: Gdzie 75?
2: No.
1: Bo pan ma wąsy.
2: Nie, tylko mam zarost.
3: Nie, no
2: się
3: zarost, ja też mam zarość. Tak,
1: młodzi ludzie, dzisiaj w kolumnie Zygmunta. Zmieńmy temat, bo jest za miło.
2: Dobra, no dawaj.
1: Miałeś jakiś nauk? Pyta w książce pan Leszek. Marek Piekarczyk odpowiada. Papierosy paliłem, nawet 60 dziennie. Nie mogłem pójść do toalety bez papierosa. Miałem krótkie stosunki seksualne, bo chciałem zajarać.
2: Tak. Ale to tak zwalałem, bo to byłem mało lat napalony i miałem dlatego przedwczesne wytryski, no.
1: Jaki to był okropny nauk, panie Marku,
2: tak,
1: do tego
2: to
1: zmierzam.
2: Straszne. Ja chciałem to rzucić i dwa razy rzuciłem, miałem zapaść. Za każdym razem, dopiero za drugim razem lekarz domyślił się, że to chodziło o palenie. I mi powiedział, że mam rzucać przez 3 miesiące. I pamiętam, że zacząłem w Nowym Jorku. Ja, Urszula, którą się wtedy bardzo przyjaźniłem tam, w Nowym Jorku, paliła IF Ultralight. Taki już nie ma nic słabszego na świecie. Słabsze to jest tylko koci ogon. No i ona paliła takie ze złotym ustnikiem. Ja mówię, co za... Bo wiesz, jak ja palę, nie wezmę 4 na raz, nie? A to mogę codziennie palić i tak nie zapalę więcej niż 4 normalne poprzednie papierosy przez cały dzień. Czyli ograniczam nikotynę w ten sposób. Ja też zacząłem takie, śmiali się ze mnie, że tam jakieś niemęskie pale.
1: Na szczęście pan rzucił.
2: No udało mi się dzięki temu, że wróciłem do Polski, bo tu były plasterki, tam nie ma. Mhm. No i kupiłem sobie plasterki, byłem biedny, ale kupowałem najmocniejsze i kroiłem na 4 części i przyklejałem. Pewnego dnia nagle ja już 2 tygodnie nie przyklejałem, zapomniałem o plasterkach. I żyje!
1: Jest pan wolny.
2: No jak się cieszyłem, bo ja nienawidziłem tego palenia. Śmierdziało mi.
1: Czyli morał z tej historii jest taki, żeby nie skracać sobie życia i stosunku seksualnego, nie palić.
2: Tak, nie palić.
1: Amen.
2: Tak jest.
1: Panie Leszku, myśli pan, że powstanie film o Marku Piekarczyku?
3: Myślę, że powstanie kiedyś film o Marku Piekarczyku. Myślę, że to jest taka historia,
2: może nie
3: która...
2: o Marku Piekarczyku, zainspirowany, bo ja nie pozwolę na to, żeby o mnie robili film jakiś pieprzony. Tylko, ponieważ jestem kinomanem, wielbicielem dobrych filmów, widziałem najlepsze filmy świata, czasami 3 dziennie oglądałem, na przykład wszystkie Bergmany widziałem, to chciałbym, żeby ten film był, żeby moja postać, moje życie było tylko inspiracją do stworzenia dzieła, który jest naprawdę artystyczny.
1: Panie Marku, ale gdyby miał pan wskazać ze swojego życia jakieś wydarzenie, które w takim filmie musiałoby się znaleźć, to które wydarzenie by pan wskazał?
2: No ta ulica w Ciechanowie, gdzie wszystkie liście naraz spadły na moich oczach. Na długości 2 kilometrów.
3: A to było mistyczne.
2: To było mistyczne. Mistyczne. Wracałem w nocy nad przed wschodem słońca udzielałem się społecznie, bo w Ciechanowie było bardzo dużo dziewcząt, mało chłopaków. No i wracałem tak tuż przed wschodem słońca.

0: słabe, przeważnie to bardzo prostacko to podchodzą do tego i myślę, że to będzie pierwszy film, który będzie filmem artystycznym.
1: A widzieli panowie film o Borysowiczu?
2: Nie. Ponieważ jestem wielbicielem totalnym 100 lat samotności Marquesa, chociaż był komunistą, a ja napisał taką książkę, którą ja już 3 razy przeczytałem i tak dalej, i te wszystkie opowiadania jego, to tam jest realizm magiczny. To ja bym chciał, żeby takie było, takie przemieszanie takiej magii z tym realizmem. Ale żeby to było o każdym człowieku. Nie o piekarczyku, tylko...
0: Tak, to musi być uniwersalne.
2: Żeby każdy poczuł, że to jest opowieść o nim. Tak, tak samo jak ja śpiewam piosenki i moi fani utożsamiają się, że to jest o nich. Taka jest rola artysty, żeby człowiek, każdy człowiek zobaczył siebie w tym malarstwie, w rzeźbie, w filmie, czy w muzyce, czy w poezji.
0: Siła tej książki też polega na tym, że ludzie się też utożsamiają albo szukają rozwiązań na przykład, czyli często jest tak, ja to też słyszałem z różnych źródeł, że ludzie często mają jakieś problemy i szukają u osób, które lubią, które podziwiają, że mają takie same problemy i to rozwiązuje jakoś te problemy, czy po prostu czytają i zwracają uwagę na pewne
2: albo
0: rzeczy.
2: Albo że nie są jedyni.
0: Albo że nie są jedyni,
2: ja na przykład
0: tak.
2: Tego Albatrosa, to jest dlatego tu wreszcie się znalazł, bo wcześniej nie mógł. Bo jak przeczytałem Baudelaire'a, ten Albatros, to tam znalazłem coś takiego, odpowiedź na moją wątpliwość jedną, jedyną. Ja nie mam takiej, że tam się oceniam sam, czy coś tam, jaki ja jestem. Ale jednak było to, że nie jestem praktyczny w moim umyśle, że tak inni sobie lepiej radzą niż ja. A tam jest tak, poeta jest jak Albatros. Jest księciem przez stworzy, szydzi łucznikom, nie? Ale jak zleci na dół, chodzi po ziemi, to te ogromne skrzydła czynią go niezgrabnym i brzydkim. I ja sobie dopisałem, i kury się śmieją z niego, nawet srają mu na skrzydła. A to oznaczało, ta metafora pokazywała mnie, takiego gościa i tych wszystkich ludzi nadwrażliwców, którzy niekoniecznie muszą być poetami czy tam malarzami, ale są inni, mają taką wrażliwość, że są zagubieni w tym konkretnym świecie, takim na przykład urzędników. Idą do biura, żeby coś załatwić, mają przerąbane, nie mogą w ogóle, oni śmiela ich to wszystko i są tacy niezaradni jak inni. Inni to potrafią nie załatwić, nie? A ja, i to była komuna przecież wtedy.
1: Panie Marku, coś tak czuję, że my tu znajdziemy odpowiedź na niejedno pytanie.
2: Tak jest.
1: Dziękuję.
2: Tam są bardzo wiele pytań.
0: Bardzo wiele pytań, bardzo wiele
2: i usprawiedliwień, wrażliwości, inności i tego, że nie ma takiej pracy, która jest zła, tylko jest zła jest ta, której nie lubisz, nie kochasz, nie poświęcasz się jej.
1: Marek Piekarczyk, Zwierzenia Kontestatora, czyli Przygody Albatrosa w Krainie Nielotów. Leszek Gnoiński, Marek Piekarczyk, panowie, bardzo dziękuję.
2: Można kupić tylko na koncertach,
0: albo na stronie internetowej mojej. Leszekgnoiński.pl.
2: Tak jest.
1: Do pana Leszka na stronę, do pana Marka na koncerty odsyłamy.
2: Tak jest. Kolumna Zygmunta. Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Come my lady, come my lady. I nasza lady od raportów dotarła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: A skoro Ania jest w studiu, to za chwilę raport.
2: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój. Ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
3: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
1: Anna Kruszyńska, zapraszam. Miała przyjmować pacjentów pod wpływem alkoholu w jednej z przychodni medycznej w Kołobrzegu. Interweniowała policja.
5: Na miejsce skierowano patrol, a przeprowadzone badanie wykazało 1,3 promila alkoholu w organizmie. Obecnie prowadzone są czynności w sprawie narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Gromadzony jest materiał dowodowy, a policjanci przysłuchują świadków zdarzenia.
1: Mówi rzecznik kołobrzeskiej policji Pamela Kilian. Ze względu na dobro prowadzonego postępowania policjanci nie ujawniają szczegółów tej sprawy.
4: To jest raport.
1: Paliwo drożeje. Rzecznik rządu przypomina, że prezydent mógł szybciej podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach. Adam Szłapka, komentując rosnące ceny paliw mimo programu CPN, powiedział, że przez opóźnienie w podpisaniu ustawy przez prezydenta stracono 2 miesiące.
6: Gdyby pan prezydent wcześniej nie opowiadał o tym, że ustawa jest niekonstytucyjna, nie można jej podpisać, no to po prostu te ceny paliw byłyby obniżone dużo wcześniej.
1: Od jutra maksymalna cena benzyny 95 wzrośnie o 5 groszy do 7 zł i 11 groszy za litr. Benzyna 98 podrożeje o 6 groszy, a diesel potanieje o 4 grosze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a piesi stają się mniej widoczni dla kierowców. Dlatego służby przypominają o odblaskach i apelują o ostrożność na drodze.
7: Osoba ubrana w ciemną odzież, bez elementów odblaskowych, może zostać zauważona przez kierującego dopiero z niewielkiej odległości. To znacznie ogranicza czas potrzebny na reakcję i bezpieczne zatrzymanie pojazdu.
1: Mówiła Edyta Machnik z łódzkiej policji.
8: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
4: SK Rock Sport.
1: Na początek Liga Mistrzów i druga kolejka fazy ligowej. Spotkania ruszają o 18.45 i 21.00. W sumie zaplanowano ich 9, a wśród nich Atletico Madryt zmierzy się z Manchester United, Arsenal zagra z Lille, Galatasaray z Barceloną, a Villarreal z Napoli. Hitem w drugiej kolejce będzie jutrzejsze starcie Manchesteru City z PSG. Jutro w Szanghaju rozpoczną się Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. To pierwszy etap kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Do Chin wyjechała 13-osobowa reprezentacja Polski. W tej dyscyplinie w ostatnich latach biało-czerwoni nie odnosili spektakularnych sukcesów, za wyjątkiem Darii Pikulik, która na igrzyskach w Paryżu zdobyła srebrny medal w wieloboju.
8: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Nirvana. Nirvana z płyty Nevermind, płyty, która chwilę temu skończyła 35 lat. No ale dwie dwójki to też spoko wiek. 22 lata kończy SK Rock.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli nasze urodziny, impreza w progresji. Zagrają cztery szmery i happy set. Za wasze rock'n'rollowe przeżycia oddaję zaproszenia. Przeżyciami można się dzielić na różne sposoby. Na naszej stronie internetowej można zadzwonić do studia albo wysłać głosówkę. I mamy głosówkę od pana Patryka, który odpowiada na pytanie, co zrobił rock'n'rollowego w ostatnim roku. Panie Patryku.
2: Czołem, Zygmuncie.
0: Czołem, panie Patryku. Co pan zrobił?
2: Przebiegłem w tym roku łącznie 8 półmaratonów. Z czego 6 z korony półmaratonów Polski. Koronę, którą mi się udało zdobyć w Krakowie, miałem 6 bieg. Plus jeszcze Wiązowna w tym roku, w lutym zaliczona i jeszcze taki treningowy swój własny. To może zasłużyłem na wasze urodziny?
0: 8 półmaratonów to są 4 maratony, to jest prawie 170 km do tego treningi i pan mnie pyta, czy zasługuje, żeby przyjść na nasze urodziny?
2: No nie.
0: No nie. Pan nie przyjdzie, pan przybiegnie, zapraszam.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Dżem w Estrok. To utwór Jak malowany ptak. A pan Marek Piekarczyk powiedział mi na odchodne, że jestem jak marsjańska wiewiórka. I to chyba komplement, choć trudno mi to zinterpretować. Może ktoś z państwa potrafi, to bardzo proszę. Marsjańska wiewiórka. No brzmi ładnie. Kto przegapił rozmowę z panem Markiem i panem Leszkiem, to będzie ona wrzucona do naszych internetów. A w radiu za 3 minuty raport.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: Reklama.

0: SK Rock. 66-latek planował zamach. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie. Pociągi mają kursować jak metrom. W raporcie nowy rozkład jazdy. Uwaga na jeże. W październiku szukają miejsca do zimowania.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. Odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu, a następnie przewieziony do Warszawy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie. Na miejscu jest Mateusz Gołębiewski.
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mateuszu, co wiadomo o niedoszłym zamachowcu?
2: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informację o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
1: To jest raport.
0: Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta. To największe wyzwania nowego prezydenta Krakowa, podkreśla w rozmowie z nami politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Problemem Łukasza Gibały może być także zarządzanie miastem, dodaje ekspert.
3: Jak Łukasz Gibała odnajdzie się w tej całej sieci urzędniczych powiązań dotyczących funkcjonowania bieżącej administracji miasta, to może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego, no może być dużym wyzwaniem.
0: Poza tym, jak mówi Jacek Mossakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa, wyzwaniem będzie rozwój transportu publicznego.
4: W transporcie będzie ciężko, bo z jednej strony właśnie trzeba próbować szukać oszczędności, a z drugiej strony ten transport trzeba rozwijać. Wyraźnie widać, że mieszkańcy oczekują dalszej budowy linii tramwajowych. Jest wiele osiedli, które tego tramwaju nie mają, a bardzo na niego czekają. No przede wszystkim Mazury, którym już się obiecuje ten tramwaj od 40-60 lat. Ale takich osiedli jest więcej. Złocień bardzo liczy na tramwaj.
0: A zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały odbędzie się 20 października. Dokładnie za 2 miesiące wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów, a w nim prawdziwa rewolucja. Połączeń będzie więcej i będą bardziej regularne. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, podobno pociągi mają kursować trochę jak metro?
5: Dokładnie tak. Składy PKP Intercity mają kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach w określonych regularnych odstępach.
6: Pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem co 30 minut.
5: Tłumaczy mi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Lepiej skoordynowane mają też być przesiadki, dzięki czemu będzie po prostu łatwiej zaplanować podróż.
7: To jest chyba największy dramat niestety. Zresztą są to bardzo krótkie czasy przesiadkowe.
5: Panie, widzę wpatrzone w bilet, tak, czyli planują panie podróż.
8: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
9: Raz na jakiś czas i wybieram się w podróż pociągiem, to czasami była to dla mnie, no, wycieczka, którą musiałam zaplanować.
5: Mówili mi pasażerowie, zmiany to efekt 3 lat planowania i wejdą w życie 13 grudnia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Uwaga na jeże, w październiku intensywnie szukają miejsca do zimowania i gromadzą zapasy energii przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem, dlatego zanim zagrabimy ogród albo rozpalimy ognisko z liści, sprawdźmy, czy nie ukrywa się w nich kolczasty lokator.
10: Ważny apel do wszystkich, którzy mają domy jednorodzinne, żeby nie usuwać zupełnie na przykład liści z ogrodów, albo wręcz stawiać skrzynki dla jeży, bo to zwierzę nie tylko niezwykle sympatyczne, ale przede wszystkim bardzo pożyteczne, które wszelkiego rodzaju szkodniki usuwa, więc warto wspierać jeże.
0: Mówi rzecznik warmińskich leśników Adam Pietrzak. Uważajmy też na drogach. Jesienią jeże są aktywne, a po zmroku łatwo je przeoczyć.
11: Pogoda. Uwaga na jeże. Bardzo ci dziękuję, Aniu, za użycie tego właśnie sformułowania.
0: Jeże?
11: Bo jest jeszcze takie sformułowanie, nie wiem, czy kojarzysz. Zwolnij jeże. Nie podoba mi się. Jeże też chcą mieć pracę.
0: Ale jeże potrafią być szybkie.
11: Potrafią być, to prawda. To prawda, potrafią być też dynamiczne, choć nie wszyscy o tym wiedzą. Dynamiczna potrafi być też pogoda, potrafi być też pochmurna i zimna i taka noc przed nami.
0: No taka jesień, noc pochmurna i zimna, od 2 stopni na południowym wschodzie i lokalnie w centrum, do 9 na zachodzie, najcieplej nad morzem, 11 stopni. Jutro najcieplej będzie na zachodzie, tam maksymalnie 16, a w pozostałych regionach na termometrach zaledwie 10 stopni. Do tego mgliście i deszczowo, jak to jesienią.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
14: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa. I co my tu mamy dzisiaj? Mamy dzień bez Stanika. O tym przypomina pan Piotr. Pan Piotr żartowniś, ale zdjęcia sutków nie wysłał. Ale proszę mnie nie wysyłać, bo jak mówił poeta, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Ale można za to komentować, można żartować do Messengera albo do telefonu. Pięknie zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: Jeszcze nie spać. Ja wiem, że zaraz będzie ciemno, ale jeszcze 45 minut kolumny. I trzeba coś wykopać.
1: Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory trochę zapomniane, a może nieznane. I kiedy wczoraj po raz pierwszy zaprezentowaliśmy nasze wykopalisko tygodnia, to wzbudziło ono pewne reakcje. Halo?
2: Hej, Zygmuncie, drogi.
0: Cześć.
2: Kogo graliście po 15? Bo jeżeli to nie był Queen i utwór, którego nigdy nie słyszałam, no to ja się nie nazywam rockmanką. I właśnie nie wiem, co to był za utwór, ale dla mnie to był Queen.
0: Wczoraj po godzinie 15.
2: To mogła być 15:07, 8, 14.
0: Tak było.
2: No jakoś tak i nie ma tego na waszej playliście. Będę wdzięczna za informację, Marlena.
0: No wczoraj po 15. A dzisiaj po 17, tak, to jest Queen. A pani wiadomość to tylko dowód na to, że ten zespół ma w swoim repertuarze tyle pereł, które wciąż warto odkrywać. A może i pan Wojciech Sejrowski odkryje kiedyś, ile w tym piękna. Utwór It's Late to Queen w kopalni odkrywkowej.

0: może jeżdżę jeżami, wiesz, ale to na przykład jak spercie liści w ogrodzie, schowa się jakiś lejeń. Co wtedy zrobić? Lejeń, nie słyszałeś? No to musisz tu chyba, musisz do Michała Poklekowskiego zadzwonić, on ci to bardziej wytłumaczy. Cudowne przejęzyczenie w rannym programie, no myślałem, że się w robocie, rozumiesz, proszę jak ciebie.
1: Mundo Sygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.

0: a najlepsze miesiące to kwiecień, czerwiec, maj, śpiewał pan Muniek. No, października nie wymienił. A w kalendarzu już 13 dzień października, co się dzieje ważnego, o tym za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Dawid Zygmunt.
2: Cześć, jestem Zygmunt i obraziłem prezydenta Polski. To znaczy obraziłem. Siedzę sobie kulturalnie na kibelku i dostaję na Messengerze wiadomość od koleżanki. Widziałeś, co się dzieje? I dostałem od niej linki do portali plotkarskich, a tam wszyscy piszą. Szokujący żart prowadzącego. Prezenter SK Rock zadrwił z prezydenta. Skandal na gali. Wielkie Michale. Do zdarzenia doszło dzień wcześniej na telewizyjnej gali rozdania nagród. Zacytowałem wtedy słowa prezydenta. Panie redaktorze, pan się ogarnie, a że byliśmy akurat w TVN-ie. To się wszyscy W kolumnie Zygmunta nic dziwnego, no ale skoro wszyscy o tym pisali, to niech to będzie moja najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku. Zygmunt, pozdrawiam.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Anna Kruszyńska, zapraszam. 500 uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób, które uskarżały się na zawroty głowy i duszności, trafiło pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano też grupę ratownictwa chemicznego.
3: To jest raport.
4: Protestujący nie mają zamiaru odpuścić. Mowa o głodówce, która od czwartku trwa w szpitalu w Sanoku. Związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor.
5: Jako przyczyny wskazują łamanie praw pracowniczych oraz brak dialogu ze strony dyrekcji z pracownikami i związkami zawodowymi.
4: Powiedział nam Grzegorz Pasztyła, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Obsługi Zdrowia. Na jutro zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie. Na razie nie ma mowy o zamykaniu zoo w Łącznej na Dolnym Śląsku. Zatrzymani mają na jutro zostać przesłuchani i usłyszeć zarzuty. Przypomnijmy, od rana na miejscu działają policja i prokuratura. Śledztwo wszczęto w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa o ochronie zwierząt.
6: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: SK Rock. Sport.
4: Przed nami walka o historyczny awans. Reprezentacja Polski kobiet zagra dziś z Belgią. Będzie to rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Pierwszy gwizdek o 18:00. Biało-czerwone zagrają przed własną publicznością w Gdańsku. Na wyjeździe przegrały 0-1. Jutro polskie starcie w Wuhan. W drugiej rundzie turnieju WTA 1000 Magdalena Fręch zmierzy się z Igą Świątek. Co ciekawe, tenisistki dotychczas mierzyły się ze sobą tylko raz. W 2022 w Warszawie górą była Świątek. Powraca po 19 latach. Rajd Śnieżki ponownie przykuje uwagę maniaków wyścigów po górskich serpentynach. W najbliższy weekend w Jeleniej Góry wystartuje 90 załóg. W sobotę ruszą z Placu Ratuszowego, a w niedzielę odcinki specjalne w Rybnicy, Starej Kamienicy, Piechowicach, Michałowicach i Jagniątkowie.
7: Staraliśmy się powrócić do tego, co kibice pamiętają z tamtych lat. Osoby, które kibicowały wtedy na Rajdzie Śnieżki, teraz są dorosłymi osobami, a wtedy chodziły tam jako dzieci po prostu.
4: Mówił dyrektor Rajdu Śnieżki Adam Patrona.
6: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: To jest kolumna Zygmunta.

0: Gansi. Puk, puk, pukali do nieba bram. A jak mówi święta księga, pukajcie, a drzwi progresji będą wam otworzone. Ale zanim zapukacie, to proszę się zgłosić po zaproszenia.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, jeśli dobrze liczę, 9 dni do urodzin Eski Rock i chcemy te urodziny przeżywać z państwem, ale wcześniej chcemy się dowiedzieć, co państwo przeżyli rock'n'rollowego w tym roku i z tej okazji, żeby dowiedzieć się, jaka jest odpowiedź na to pytanie, zadzwoniłem do Olki. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Olka, ty jesteś żywym przykładem na to, że najtrudniejsze w pracy z ludźmi jest praca i ludzie.
2: Tak, to prawda.
0: Po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego okazało się, że moje koleżanki nie lubią waszego radia. Co to za okropne koleżanki?
2: Ja też nie wiem.
0: Codziennie przeżywasz kontakt z dziwnymi ludźmi. Jak się ma dziwne koleżanki, to można zmienić koleżanki, ale można też dostać swój pokój.
2: Dokładnie. Ja jestem przykładem tego drugiego.
0: Zostawaj swój pokój w pracy, dzięki czemu możesz słuchać Eski Rock cały dzień.
2: Dokładnie tak.
0: Bardzo się cieszę.
2: Wchodzę rano, włączam, wychodzę, wyłączam.
0: Ale teraz nie słuchasz akurat radia, ponieważ opiekujesz się swoim maleństwem.
2: Tak, tak. Ale akurat moja córka jest 29 października, także bardzo blisko.
0: Czyli ona ma za chwilę urodziny.
2: Tak.
0: A my mamy urodziny tydzień wcześniej i chciałbym cię bardzo gorąco na nie zaprosić.
2: A ja bardzo chętnie przyjmę zaproszenie.
0: Tylko mam do ciebie jedną prośbę. Przyjdź, ale bez koleżanek.
2: Dobra, przyjdę bez... Jest szansa, że będę musiała wziąć męża.
0: Męża akceptujemy. Koleżanek już niekoniecznie. Widzimy się na Rocktoberze.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
3: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Reklama.

0: way. Ta droga, albo inna droga, nieważne którędy, najważniejsze, żebyście bezpiecznie dotarli do celu. A my powolutku dojeżdżamy do godziny 18. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, bardzo dziękuję za wiadomości, bardzo dziękuję za energię. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do Państwa jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Melina. Eski Rock.
2: Jak jesteśmy przygotowani, gdyby wojna miała wybuchnąć dziś? Uważam to za bardzo uczciwe pytanie, ponieważ jeżeli my żyjemy w zagrożeniu wojennym od 14 roku, od 22 żyjemy w ultra zagrożeniu wojennym, to już powinniśmy byli się przygotować, a de facto wiemy, że coś jest na rzeczy od 2007 roku, kiedy Putin na konferencji w Monachium powiedział, nie, to już mnie nie interesuje taki układ świata. Teraz będzie inaczej. Rok później zaatakował Gruzję. Nic nas to nie nauczyło.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Marcin Wyrwał, korespondent wojenny, autor książki Wojna w Polsce.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Usłyszał 9 zarzutów. 66-latek groził zamachem na premiera i szefa MON. Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim. Powodem niebezpieczna substancja. To pierwszy etap w raporcie Znakowanie Szlaku Świętej Warmii.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowywania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON. Jak podkreśla prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie, zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do tego, by uznać, że
2: mamy już do czynienia z przejściem z zamiaru do formy pewnych przygotowań. Zwłaszcza, że jak wynika z nagrania, mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
0: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Decyzja sądu w tej sprawie ma zapaść jutro. Mężczyznę zatrzymano w niedzielę we Wrocławiu. W jego mieszkaniu znaleziono m.in. improwizowane materiały wybuchowe.
1: To jest raport.
0: Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim. Kilkunastu osobom udzielono pomocy medycznej, a jedną przetransportowano do szpitala. Służby sprawdzają, czy na terenie zespołu szkół zawodowych nr 2 mogło dojść do rozpylenia niebezpiecznej substancji.
3: Na tę chwilę nie potwierdzamy, czy rzeczywiście doszło do jej rozpylenia. Policjanci prowadzą czynności mające na celu dokładne ustalenie przebiegu i okoliczności zdarzenia. Ze szkoły ewakuowano 346 osób. 14 osób wymagało pomocy medycznej, której na miejscu udzielił zespół ratownictwa medycznego. Jeden z uczniów został przewieziony do szpitala.
0: Informuje Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim. Na miejscu pracują służby, zabezpieczają teren i wykonują czynności procesowe. Trwa przesłuchiwanie świadków. Zabezpieczane są też nagrania z monitoringu. Kamizelki nożoodporne są pod ręką, a o ich założeniu decyduje kierownik zespołu. Ratownicy medyczni są gotowi na niebezpieczne interwencje, także te z użyciem noża, zapewnia pogotowie w Bydgoszczy. Kamizelki trafiły niedawno do zespołów ratownictwa medycznego w całym kraju. A o szczegółach Dawid Olszewski.
4: Kamizelki nożoodporne są już we wszystkich zespołach ratownictwa medycznego, ale nie są zakładane przy każdym wyjeździe, mówi Krzysztof Wiśniewski z pogotowia w Bydgoszczy.
5: Jeżeli będzie taka sytuacja, będziemy mieli wezwanie, powiedzmy, nożownik w szkole czy podobna sytuacja, na pewno te kamizelki będą na ratownikach medycznych.
4: Agresja wobec ratowników medycznych to wciąż duży problem, z którym mierzy się też bydgoskie pogotowie. W ciągu roku odnotowuje około 20 takich przypadków.
5: Gdzie ratownik, pielęgniarka, lekarz zostaje popychana, uderzana, również celowo do nas broni.
4: Ratownicy regularnie biorą też udział w szkoleniach z samoobrony. Współpracują przy nich m.in. z psychologami i policyjnymi negocjatorami.
0: Od tego roku za atak na ratownika medycznego grożą surowsze kary. Sprawcom grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. A dziś, przypomnijmy, przypada Dzień Ratownictwa Medycznego.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Trwa znakowanie pierwszego etapu Szlaku Świętej Warmii. To ponad 400 km trasy wiodącej przez wszystkie gminy powiatu olsztyńskiego oraz przez gminę Reszel.
6: Znakarze PTTK-u zostawiają przepiękne znaki, takie zielona muszla na białym tle. Malują ręcznie to wszystko, co 200-250 metrów będzie można te znaki oglądać. I to potrwa jeszcze przynajmniej miesiąc i będzie można sobie wybierać odcinki 20-kilometrowe, żeby spędzać pięknie czas na Warmii.
0: Mówi dyrektor biura Stowarzyszenia Szlak Świętej Warmii Jolanta Wiszniewska. W przyszłym roku znakowane będą kolejne odcinki szlaku w powiatach lidzbarskim i braniewskim, co da w sumie już 800 km trasy.
7: Pogoda.
0: Noc pochmurna i zimna, od 2 stopni na południowym wschodzie i lokalnie w centrum, do 9 na zachodzie. Najcieplej będzie nad morzem, 11 stopni. Jutro we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem, a wieczorem przechodzące w śnieg. Temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie, około 12 w centrum, do 15 na zachodzie oraz nad morzem. Najcieplej będzie w rejonie Zatoki Gdańskiej, 16 stopni.

Skoro już tak dobrze zaczęliśmy i już jest tak best, the best, the best, the best, to dodajmy głos Matowi Sorumowi, czyli bębniarzowi, który bębnił i w Guns N' Roses, i w Velvet Revolver, i w The Cult. Zapytany o jego ulubiony zespół i tam, gdzie chciałby bębnić nadal, wskazał The Cult, mówiąc, że było mu najbliższe pod względem tego, jak lubi grać na perkusji. Powiedział, że chodzi przede wszystkim o groove tej grupy, bo jak mówi gitarzysta The Cult, Biffy Duffy, to rock and roll, który czuje się w biodrach. Jak mówi sam Matt Sorum, jest w nim charakterystyczna zadziorność, a rytm jest świetnie osadzony, trochę jak w przypadku AC/DC. To tak, gdybyśmy zapytali Matta Soruma, natomiast gdybyśmy fanów tego artysty zapytali o ich ulubione dźwięki, no to pewnie padłaby ta nazwa. To Velvet Revolver, to Fall to Pieces, Westerok, i to właśnie tak rozpoczynamy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie w Radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00.

I jak wam się podoba ta nowa produkcja Mniej Obcy, która już pojawiła się na Netflixie? Dajcie koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock. Warto natomiast wspomnieć o tym, że już za nieco ponad miesiąc będziemy mogli usłyszeć także tę muzykę jako soundtrack, w którym między innymi będzie debiutować utwór Mama. To jest zupełnie nowa, premierowa kompozycja napisana przez Jana Borysewicza i Mikołaja Bukrewicza i na pewno do tego utworu będziemy wracać bliżej jesiennej, listopadowej premiery.

0: Dla mnie Emily zawsze będzie stuprocentową artystką, bo nie tylko genialnie śpiewa i potrafi stworzyć takie wyjątkowe numery, ale przede wszystkim w tym teledysku ten gorsetowy strój to ona sama zaprojektowała, ba, sama nawet go uszyła, bo abstrahując od tej białej sukni, która jest bardzo wyjątkowa w tym teledysku, bo w końcu jest oryginalnym kostiumem z filmu Sztorm w reżyserii Ridleya Scotta, a ta suknia została kupiona później w sklepie z kostiumami w Berlinie, no to przede wszystkim determinacja i ten talent Emily na wielu płaszczyznach pokazuje, że no mamy do czynienia naprawdę z pełną, stuprocentową artystką. No sama sobie szyje stroje do teledysków. Wow.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nie wiem czemu, ale Michał zadał pytanie w ogóle, kim jest Wojtek. No. To jest też ciekawe.
3: To. I państwo na ten temat?
4: Jeżeli Wojtka nie ma w dzień bez Stanika, to łącząc kropki, Wojtek nie lubi wtorku.
3: Bardzo dobrze.
2: Wybieracie się do Suwałk?
5: Chwilowo nie.
3: Drodzy państwo,
2: tam zimno.
3: Dzisiaj dzień bez Stanika mamy, także w Suwałkach ubierzcie Stanik. Sprawdźmy w studio, kto się zastosował, Michał.
5: Rozpiąłem.
2: Poczekaj, pokaż. Nie ma. A ty, Koniu, masz Stanik?
3: Ja nie mam dzisiaj.
2: Nie masz, nie. Ja zawsze mam, bo ja lubię.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
8: Ludzkie szczątki.
7: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
8: Tajemnica, której nie da się zatopić.
7: Już w księgarniach.
1: Reklama.

Proponuję zmienić lekko tematykę na rzecz problemów współczesnego społeczeństwa. To teraz będzie o podziałach, o manipulacji, o narzucaniu poczucia natychmiastowej presji, o utracie empatii, o mechanizmach algorytmów w mediach społecznościowych, które no w końcu podsycają nienawiść i poczucie rozpaczy. I o tym wszystkim, drodzy Państwo, śpiewa pan Maynard James Keenan przy okazji także promocji, no i wielkiej zapowiedzi powrotu zespołu Perfect Circle. Panowie pod koniec września przedstawili swój nowy utwór, który jest jednocześnie zapowiedzią wielkiego tournée w Stanach, które zaplanowane jest na 2027 rok, między innymi z formacją The Cult, o której to formacji już dzisiaj mówiliśmy, natomiast panowie postanowili nas muzycznie zaskoczyć tymi dźwiękami. To To Whom It May Concern i nowy A Perfect Circle w SC Rock.

0: Zastanawiam się, jak będzie wyglądać ta filmowa frekwencja tego wyjątkowego pożegnania Ozziego Osborna i Black Sabbath. Pamiętam, jak wyglądała frekwencja, kiedy próbowaliśmy z Jarem dostać się na tamten koncert i kiedy utknęliśmy w długiej liście oczekujących na bilety, co było po prostu w pewnym momencie nawet nierealne. Pytanie, jak to wszystko będzie wyglądać 28 października, kiedy na całym świecie w kinach będzie można obejrzeć Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning. Do tych niesamowitych liczb, bo jestem przekonany, że takowe one będą, na pewno jeszcze wrócimy w radarze.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
3: Reklama.

I tak zastanawiam się, jak to wszystko może wyglądać, jeśli chodzi o ewentualne pojawienie się zespołu Pearl Jam w kuli sferycznej w Las Vegas, gdzie obecnie swoją rezydenturę świetnie spełnia zespół Metallica. Mike McCready, gitarzysta tego zespołu, zapytany o pojawienie się w tym miejscu, powiedział, że on jest za, ale nie jest pewien, czy wszyscy w zespole myślą tak samo, ponieważ zażartował, że zespół jest trochę skąpy. To tak w nawiązaniu do gigantycznych kosztów wyprodukowania tej oprawy wizualnej, która jest po prostu bardzo droga. I wtedy taka rezydentura ma sens wtedy, kiedy się gra tam po prostu długo. Wtedy te koszta się zwracają. Natomiast Stone Gossard, inny gitarzysta zespołu Pearl Jam, zapytany o pojawienie się w kuli sferycznej, powiedział, że nigdy w życiu. Powiedział, że Sphere zabija spontaniczność, z której Pearl Jam słynie na koncertach. A sam Eddie Vedder, wiemy, że pojawił się w tym obiekcie, był obecny na koncercie U2 inaugurującym Sphere, gdzie Bono zresztą zadedykował mu nawet utwór. Myślę, że tutaj panowie nie do końca będą pragnąć pojawić się właśnie w kuli sferycznej, natomiast myślę, że dużo jest w rękach samego Eddiego Vedera. To Better Man w SC Rock. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania. Thank you.

to wyjątkowo piękne dźwięki prosto z Węgier. I to nie jest zdanie tylko redaktora Prokopowicza, że tak brzydko powiem o sobie w trzeciej osobie, ale przede wszystkim to słowa zachwytu Johna Lennona. Zresztą to sam John uznał tę piosenkę zespołu Omega za jedną z najpiękniejszych balad, jakie kiedykolwiek usłyszał w swoim życiu.

I kto by pomyślał, że ten tekst okaże się na tyle proroczy, że będzie traktował o tych fałszywych fanach. My, drodzy Państwo, takich nie znamy, ponieważ wszyscy, którzy pojawią się na Rocktoberfeście Eski Rock już 22 października, to są nasi wyznawcy, to są ludzie, którzy uwielbiają Eski Rock, co mnie osobiście bardzo cieszy. Natomiast Was zachęcam, żeby zgłaszać się do nas, by wygrywać oczywiście te podwójne zaproszenia, chociażby zostawiając głosówkę w Messengerze Eski Rock. Pamiętajcie, opowiedzcie nam jakieś ciekawe rockowe wydarzenia z ostatniego roku. Czekamy na Was w Messengerze Eski Rock.

0: autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
0: Łukasz Bąk.
2: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
12: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
11: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

Ciekawe, co by Michael powiedział na taką interpretację swojego wielkiego przeboju. To Beat It, to Fall Out Boy, Westerok, a przed nami wyjątkowe historie. Historie zapisane w książce Marek Piekarczyk, Zwierzenia Kontestatora, czyli Przygody Albatrosa w Krainie Nielotów. Ta książka, drodzy Państwo, która doczekała się wznowienia i rozszerzonej edycji, ma już teraz o ponad 150 stron więcej. No i znów możemy poczytać te wyjątkowe historie, które opisał Leszek Gnoiński właśnie a propos Marka Piekarczyka. Zresztą dzisiaj panowie gościli w kolumnie Zygmunta i trochę opowiedzieli właśnie o tym wyjątkowym książkowym wydawnictwie. Natomiast ja z tej strony bardzo uwielbiam Marka Piekarczyka. Zresztą jeszcze wczoraj przed tą rozmową mówiłem Dawidowi, że Marek Piekarczyk to jest jedyny człowiek, który jeszcze 2 lata temu mi wysyłał wiadomości SMS-em na Boże Narodzenie. Jedyny wyjątkowy gość. To TSA i nie mniej wyjątkowy 51.

0: Nie wszyscy wiedzą, że ten utwór ma swoje dwie oficjalne wersje. Jest wersja międzynarodowa z wokalem Brenta Smitha z Shinedown, jest wersja tylko na rynek amerykański z wokalem Daga Roba z Hoobastank. A to wszystko dlatego, że wytwórnia zespołu Shinedown zablokowała prawo do wydania wersji z Brentem jako singla radiowego w Stanach Zjednoczonych. Tak się dba o swoich ludzi we własnej stajni. Pytanie tylko, czy... no właśnie, kto na tym zyskał, a kto na tym stracił?
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama.

I tak jak panowie z Def Leppard nas zaskakują na każdym kroku, ostatnio prezentując dużo nowych dźwięków i zapowiadając jeszcze kolejne, tak mocno nas zainteresowało to, co przedstawił Bruce Dickinson z byłym wokalistą zespołu Rainbow, panem Bonettem, dlatego że panowie przedstawili właśnie swój wspólny utwór The Five Forces of Nature. Polecam bardzo serdecznie, bo to mogą być dźwięki, których kompletnie żaden fan Żelaznej Dziewicy się nie spodziewa, a więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na sk.rock.pl. U nas muzyczne małe wspomnienia od właśnie tego zespołu sprzed lat. To Wasted Years. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania.

Panowie chyba lekko pozazdrościli wszystkim tym, którzy doczekali się swoich filmów, no i także zapragnęli takowy mieć. A jako, że całkiem niedawno świętowali swoje 60-lecie, mają na koncie 19 albumów studyjnych, to jest co opowiadać. No i będą to wszystko opowiadać w kinach na całym świecie już 28 stycznia przyszłego roku w filmie Wind of Change. To Skorpionsi Westeroka. My muzycznie za chwilę nieco zmienimy nasz muzyczny klimat.

0: I z jednej strony to był piękny powrót z piękną rockową energią na nowo, ale z drugiej strony płyta zatytułowana Zakopać topór wojenny przypominała nam, że ten zespół wrócił po 3-letniej przerwie w działalności, dlatego że zespół sobie nie do końca radził z tą presją show biznesu. A do tego te życiowe kryzysy pani Dolores, w końcu to właśnie w tym tekście postanowiła opowiedzieć o rozwodach, o rozpadach relacji, o trudnościach z ponownym zaufaniem drugiemu człowiekowi. Więc z jednej strony wspaniały powrót, a z drugiej strony taki no okupiony ciężkim wyznaniem.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Melina. Rock.
2: Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Werwał, jestem autorem książki Wojna w Polsce. Jak się przygotować na niespokojne czasy, mam nadzieję, że nie na te bardzo niespokojne. I bardzo Państwa zapraszam na program Melina, gdzie zawsze dla mnie przyjemność, rozmawiam z Marcinem Mellerem.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.

Ameryka Ameryką, ale my bardziej czekamy na ten film, który opowiada o trzech występach na stadionie w Meksyku. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, tak jak teraz wracamy do Tomajorka, który opowiedział o tym, co było, jak spotkał kiedyś na trasie R.E.M. w 95 roku. Oni jako Radiohead, a z drugiej strony takie tuzy. Jak mówi dzisiaj, Michael zauważył, że po prostu siedzę w garderobie i nigdzie nie wychodzę. Zaczął więc wyciągać mnie na zewnątrz i podsunął mi pewien sposób. Powiedział, jeśli ty nie zwracasz na nich uwagi, oni też nie zwracają uwagi na ciebie. Jeśli ty na nich nie patrzysz, oni też nie patrzą na ciebie. I to działa, jak wspomina lider zespołu Radiohead, który zresztą w tym tygodniu dosyć mocno opowiadał o swoich problemach dotyczących wielkiego powrotu zespołu Radiohead, no i radzenia sobie z tą popularnością. To ich Karma Police.

0: I tą wyjątkową wizją od zespołu Queen kończymy nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie w Radarze. Za kilka chwil on, czyli Jaro Sobierajewicz, nasz najlepszy towar eksportowy z Poznania, który już niebawem, bo 22 października, będzie z wami godzinami spędzał ten czas w klubie Progresja na ściance Eski Rock. Robił sobie z wami zdjęcia i robił inne wspaniałości. Tylko trzeba go zawsze nakarmić. Pamiętajcie, to dobra rada. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się jutro po 18, a z tego miejsca przyjemnej środy wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ale też i te większe, jak na przykład Łosie czy Lejenie. Jelenie. Jelenie.
3: No sorry, Michał, ale to będzie temat przewodni reszty naszego dzisiejszego programu.
4: Wetaparaty i lejenie, ale...
3: Asia, a lejenie już po rykowisku, czy jeszcze nie?
4: Te lejenie to po są po laniu.
5: Książulo odniósł się do odpływu 20 tysięcy subskrybentów i afery z pizzą. Nakład wyprzedany. No i voilà.
6: Dramat tymczasem polskiej fryzjerki. Zrobiła sobie tureckie zęby. Odpadły w samolocie po konsumpcji czekolady. To nie były zęby do gryzienia, tylko do wyglądania, no.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok.

Jarosław Jerejewicz, dobry wieczór. Na początku audycji to był dobry rok, pojawiło się stare nagranie z początków historii B-52s, Rock Lobster. Brał jeszcze w jego nagraniu Ricky Wilson, gitarzysta znany nie tyle ze znakomitej gry, co z oryginalnej modyfikacji instrumentu. Miał w gitarze, zdaje się, tylko dwie struny basowe i dwie wielinowe, jeszcze dodatkowo stroił je dość interesująco. Unisono. Ja się generalnie na tym nie znam, ale ci, którzy na gitarze się znają, mówią, że to nie jest rzecz powszechnie spotykana. Wczoraj była rocznica jego śmierci. Umierał 12 października roku 85. Umierał na AIDS. Był homoseksualistą, więc w latach 70. i 80. oznaczało, że należał do grupy najwyższego ryzyka w tamtych czasach. Jeszcze nie było to dokładnie to AIDS rozpoznane przez medycynę, no i była spora epidemia w społeczności LGBT w USA. Gdy Wilson dowiedział się o diagnozie w 80 lub 83 roku, ta choroba była absolutną nowością. Nie istniały żadne skuteczne leki. Do dzisiaj chyba nie istnieją, ale w każdym razie dziś są różnego rodzaju terapie, które są w stanie człowieka utrzymać przy życiu. A w społeczeństwie panował ogromny strach i stygmatyzacja. No i z tego powodu muzyk utrzymywał chorobę w tajemnicy, przed większością bliskich. O zakażeniu w sumie w zespole wiedział jedynie perkusista Keith Strickland, nawet siostra gitarzysty Cindy Wilson, która też przecież była w zespole, dowiedziała się wszystkim dopiero po jego śmierci. A jako oficjalną przyczynę zgonu podano nowotwór. No takie były to czasy. Pomyślałem sobie więc, że dziś wspomnę muzyków, którzy jak on umierali na tę straszliwą chorobę. A skoro tak, to musi pojawić się ten zespół, Queen. Ale tu już chyba nic więcej dodawać nie trzeba. O odejściu Freddiego opowiadałem Państwu nieraz. Made in Heaven.

zespół Level 42. Gitarzysta tej kapeli, Alan Murphy, też umierał na AIDS 19 października roku 89. I to był gościu, który w zespole zdążył zagrać krótko, bo jako pełnoprawny członek oficjalnie został do składu przyjęty w roku 88, zastępując dotychczasowego gitarzystę Boona Goulda i zagrał tylko na jednym albumie Starring at the Sun. I tak jak Ricky Wilson, i on ukrywał diagnozę przed swoimi kolegami z zespołu i współpracownikami, choć było widać na ostatnich koncertach, że jego stan zdrowia drastycznie się pogarsza. Do końca nikomu nie powiedział, jak poważna jest sytuacja. A teraz jeszcze jedna piosenka w tej połówce naszego programu o nazwie To był dobry rok. Pojawi się zespół Faith No More i to będzie czas zespołu, gdy śpiewał tam nie Mike Patton, tylko pierwszy oficjalny wokalista, czyli Chuck Mosley. I teraz tak, oficjalną przyczyną jego przedwczesnej śmierci, która miała miejsce 9 lat temu, było przedawkowanie różnego rodzaju substancji. I tutaj trzeba powiedzieć, że nie jest to do końca informacja potwierdzona, gdyż są to opinie bliskich, którzy po jego śmierci ujawnili, że jego organizm był skrajnie wyniszczony przez wieloletnią ukrywaną walkę z wirusem HIV, na co absolutnie protestuje jego rodzina, która twierdzi, że to były jednak komplikacje wynikające z wieloletniego uzależnienia od wspomnianych substancji. A więc trochę opierając się na plotkach i pogłoskach, doliczam go do naszej dzisiejszej smutnej listy. To będzie nagranie z Chuckiem, gdy jeszcze śpiewał. Anne's Song, Faith No More.

0: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Jarosław Bierajewicz.
1: To był 21 dzień sierpnia 2013 roku. Byłem w Jarcinie na festiwalu i przeważnie bawiłem się oczywiście pod sceną, ale dzięki akredytacji mogłem też zaglądać na tak zwany backstage. Ale nie wszędzie mi pozwalali wejść. Zakaz dotyczył m.in. strefy, gdzie swój namiot za sceną miał grający ostatniego dnia Soulfly. I w pewnym chwili poczułem, że muszę spróbować, że bliżej już nie będę, że taka okazja się może nie powtórzyć, więc postanowiłem, idę. Zatrzymałem się przy Toyotach i analizowałem, jak ominąć ochronę. Drzwi od jednej z tych plastikowych toalet się otworzyły i zobaczyłem gościa, który z niej wychodzi z poczuciem wielkiej ulgi na twarzy. No i nie mogłem w to uwierzyć, bo to był naprawdę on. Pierwszy raz robiłem sobie zdjęcie z kimś znanym przed kiblem.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
2: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz

0: mogą dostać sprzęt dla dzieci.
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: To był dobry rok.

Creedence Clearwater Revival, Proud Mary. Nie zawsze było tak, że człowiek łapał wirusa HIV przez kontakty seksualne albo przez zażywanie narkotyków. Czasem był to prawdziwy pech. Jak Tom Fogerty, który nie należał do żadnej grupy tak zwanego podwyższonego ryzyka, a wirusem HIV zaraził się w pierwszej połowie lat 80. podczas operacji pleców, kiedy przetoczono mu niesprawdzoną pod kątem wirusów krew. No w tamtym czasie nie było jeszcze rutynowych testów na obecność wirusa HIV. A teraz przykład na to, że z wirusem można żyć i to całkiem długo. Andy Fraser, legendarny basista, założyciel kapeli o nazwie Free, zakaził się wirusem HIV na początku lat 90. Rozpadało się wtedy jego małżeństwo. On wtedy, że tak powiem, odkrył w sobie homoseksualizm. No i przez lata miał nawroty tej choroby, zmagał się przez to z ogromnym bólem fizycznym i myślami samobójczymi. Ale zmarł w 2015 roku, można powiedzieć, po prostu na zawał serca. Wishing well. Free.

Grateful Dead, Touch of Grey. I przy okazji zespołu Faith No More i wspomnienie Chucka Mosleya mówiłem o pogłoskach, o bardzo dużym prawdopodobieństwie tego, że umierał w wyniku zakażenia wirusem HIV i potem w konsekwencji AIDS. W przypadku muzyków, którzy mieli do czynienia i byli w składzie Grateful Dead, Brenta Midlanda i Johna Cana, sytuacja jest dość podobna. Panowie umierali kolejno w roku 1990 i roku 96 w zdecydowanie zmienionym wieku. Pierwszy miał 37 lat, drugi 48. W przypadku pierwszego oficjalne śledztwo koronera wykazało, że przyczyną zgonu było przedawkowanie narkotyków. W przypadku drugiego zawał serca i zaawansowana choroba układu krążenia, która też przez narkotyki była doprowadzana do takiego, a nie innego stadium. I tu też są opinie, bardzo mocne, że panowie zakazili się wirusem HIV, używając tych samych igieł. A do czego używali tych igieł, pewnie państwo się domyślają. No dobrze, a teraz pojawi się zespół, którego chyba jeszcze nigdy nie graliśmy w audycji To Był Dobry Rok, kapela o nazwie Love. Jej lider, wokalista i gitarzysta Arthur Lee, nazywany czasem architektem brzmienia rocka psychodelicznego dekady lat 60., zmagał się z różnymi problemami zdrowotnymi i umierał w wieku lat zaledwie 61 na skutek ostrej białaczki. Ta miała się rozwinąć na podłożu słabej odporności wywołanej przez wirus HIV. Alone Again, or zespół Love.

takich dźwięków się pewnie Państwo nie spodziewali. To Fela Kuti, o którym mówiłem tydzień temu, gdy wspominałem Gingera Bakera, który po przeprowadzce do Afryki grał właśnie z takimi jak on afrykańskimi wykonawcami. Let's Start to jest tytuł nagrania, ale po przetłumaczeniu z języka afrykańskiego w oryginale nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jak to brzmi. No po prostu nie dam rady. Jest ciekawa rzecz z tym człowiekiem, który tu dla Państwa śpiewał, bo za życia Fela Kuti był jednym z najbardziej znanych, uwaga, będzie trudne słowo, negacjonistów. To takie słowo oznaczające tego, który neguje badania naukowe. O właśnie. I on był negacjonistą HIV i AIDS. Publicznie twierdził, że AIDS to wymysł białego człowieka i odmawiał na przykład stosowania prezerwatyw i głosił, że afrykańskie zioła są w stanie wyleczyć każdą chorobę. No otóż jego nie były w stanie. Dzień po jego śmierci jego starszy brat, który był znanym lekarzem i byłym już wtedy ministrem zdrowia Nigerii, zwołał konferencję prasową i otwarcie ogłosił, że jego brat Fela zmarł na AIDS. I paradoksalnie jego śmierć przyniosła wiele dobrego. To wyznanie prawdy o śmierci uwielbianego przez miliony artysty wywołało niezły szok w Afryce Zachodniej i doprowadziło do przełamania tabu. No i gwałtownie spowodowało, że wzrosła sprzedaż prezerwatyw w Nigerii. Z tej Nigerii na koniec wybieramy się jeszcze do Izraela. Ofra Haza to była pierwsza izraelska gwiazda pop, która zdobyła taki naprawdę światowy, gigantyczny rozgłos. Dziewczyna, która wychowywała się w religijnej rodzinie, no i stąd, kiedy i ona miała AIDS, do końca ukrywała swoją chorobę z obawy przed piętnem społecznym. Ze wstydu zrezygnowała z publicznego leczenia w klinice na rzecz prywatnej terapii, co pewnie przyczyniło się do szybszego rozwoju różnego rodzaju powikłań. W mediach krążyły informacje, że wirusem zaraził ją mąż, który zresztą zmarł z powodu przedawkowania narkotyków rok po piosenkarce, ale tego, jaka była prawda, już się pewnie nie dowiemy. Ofra Haza odchodziła 23 lutego 2000 roku. Pewnie Państwo znają ten kawałek, który nagrała ponownie Sister of Mercy, ale ja zagram dla Państwa na koniec Ofra Hazę w towarzystwie Iggy'ego Popa. To też jest piękna rzecz. Dawda, hija. Jarosław Bierajewicz, do usłyszenia.

0: Dobry rok w SC Rock. Reklama.
1: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
2: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
3: Poleca SK Rock.
0: Reklama.

Słuchacie Eski Rock.